To bolo Korzo. Rzeczą wszystko szumne, jeden z istante wierne. Radio Lama FM, ja ze świeżymi informacjami. Czujemy znowu zautra. Popiw 8. Proszę się z wami, Petro Medwiedź.

zabudać. Możemy znowu zaspać, wzbudzić się, trpieć, zostarnąć a opäť zaspać. Wzbudzić się, usmiewać się, smiać a omladnąć. Nasza łaska tu zostawa.

0: tak, jak to są kryty, no tak, ale to są na odkaz.
1: To jest teraz magia? Kultura?

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drochy słuchaczy, Łemki Wskocho, Radia Lem FM i besiduje wam Jakub Zygmunt. Zaczynamy nową serię odtynkiu Obzeracza Przyrody. Kraśni was, zdrawiu z Krakiu Wskocho Studia i kraśni was, witam właśnie w nowej serii dwacat odtynkiu właśnie naszej przyrodniczej audycji. No i to ta nowa seria, najbliższe dwacat odtynkiu od 81 Szoho do Sotnoho, no to budut związany z jedną hołowną temą, jaką sud nacjonalny park w Polsce. No i kiedy pojechamy teper właśnie w pierwszym odcinku, no i besiduję wam po łemkiwsku, pochody me z Łemkowyny, no to właśnie może pobesidujmy pro nacjonalny park, jaki sam nachodzić się na Łemkowyni, znaczy pro Magórski Nacjonalny Park. Właśnie ta krasna obszar jest jedną z 23 nacjonalnych parków na terenie Polski i wozniknął był stworzony i zaklekany tot park w 1995 roku nachodzić się na chranyci małopolskoho i pitkarpackoho województwa w samym sercu Nyskoho Beskidu. Swoim zasiachom obnymat Magórski Nacjonalny Park Hirne do Ricza Wysłoky ta i Hrbet Magury Wątkowskoj. Tereny Magórskoho Nacjonalnoho Parku są bardzo cinne pod ekologicznym względem, bo to te tereny są takim pomostem między zachodnymi i wschodnymi Karpatami. No właśnie tak w Zachali możemy powisty pro Magórski Nacjonalny Park. Jest to przede wszystkim krasny lis i kus właśnie tej łemkiwskoj spadkowiny w sercu Nyskoho Beskidu. Bilsze wam budu besiduwaty pro to tu obszyr po krótkiej muzyczni. Peredwi posłuchajmy kus muzyki, a pak wertam to was z besidom.

Iwernulesme po muzyczni perer witerwat program obzeracz przyrody. I właśnie w obzeraczu chneska w pierwszym odtynku po pererwi wisem desiat pierwszym odtynku besiduju wam proma górski nacjonalny park, jaki nachody tsia w serce neskoho beskidu i w serce łemkowyny. Pierwszy koncepcji, pierwszy dumki, żeby zaklekaty to nacjonalny park, pojawiały się na welo dawniejsze, jak w 1995 roku, bo już w połowie 70. roku 20. stolicia tołdy już były pierwsze hołosy, żeby zaklekaty tot park, ale ostatecznie to win, to w takie finalne ryszynia, to pojawiło się dopiero 24 listopada 1994 roku, tołdy właśnie pojawiło się oficjalne ryszynia Rady Ministrów, żeby zaklekaty nowy nacjonalny park. Z początku win mał powierzchnię 199 kwadratnych kilometrów, no i zaczął funkcjonować od 1 sierpnia 1995 roku. Ale było paroch problemów na początku z właścicielami prywatnych gruntów i to ta powierzchnia była zmniejszona do chnesznych 194 kwadratnych kilometrów. No niewielo. Ale mamy otulinu parku, która ma bardzo wielką powierzchnię, bo znaczy ponad 200 kilometrów, kwadratnych kilometrów, zatem no bilsze jak sama powierzchnia parku. No i razem park z otuliną to właśnie on stanowlat dost wielki obszar. 89% powierzchni parku nachodzi się na terenie Podkarpackiego województwa, a 11% na terenie Małopolskiego. No i to, i kole posmotrymy sobie na mapu, to dozrymy się, że chranyci parku są tak kus skomplikowany. To jak on idut, to ma związek z systemem prywatnych gruntów, jest welo enklaw gminnych lisiów, prywatnych lisiów, rolnych gruntów, no i z tej przyczyny to ta granicia jest taka nieregularna. No ale najważniejsze, że pod geograficznym wschiadom Magórski Nacjonalny Park obnema swoimi chraneciami centralną reprezentatywną czastnę z Kochobeskidu, który jest najbliższym mezoregionom polskich Karpat. No i przypomnijmy sobie paroch faktiu pro Nyski i Beskid, wartat dopowisty przypomnuty, że toty chory to suty takim chranycznym chirskim herbetom, który ma taki zachalny napriam z zachodu na schód i idę tot Nyski i Beskid na prostyli 100 km mecz doliną Kameneci Nawojowskoj i Kotliny Sandeckoj, a doliną Osławy i Osławyci. Szeroki z Nyskoho Beskidu po oboch stronach chranyci Polszczy i Słowacji dochody do 340 km. Nyski Beskid, co interesujące, robi takie piłpereczne obnyżenia w Karpatach i też nachody się w taka bardzo nysko nachodziacza się, nysko nachodziaczy się dukielski perewał, jaki ma wysotu 502 metry nad morą i jest to najbliższe takie obniżenia w Karpatach, ciłych Karpatach. Dopowiedzmy, że najbliższym, najwyższym werchom po stronie Polski to jest Lackoła, która ma wysotu 997 metrów nad morą, a po słowackiej stronie Busą 1002 metry nad morą. No i też na koniec tej czasty, to dopowiem wam, że schidnia chranycia Nyskoho Beskidu jest też taką umowną chranycią, która dzielit Karpaty na czast zachidniu i schidniu. Zatem jest to bardzo wyjątkowy Beskid i który ma wielką rolę w no, ciłym ekosystemie Karpat.
A teper może posłuchajmy kus muzykę. Pak wernu do was i budu prodążaty besidu, ale bilsze już powiem wam ne pro geografiu, a pro przyrodu, pro lisy, pro zwiriata, jak żyjut właśnie w Magórskim Nacjonalnym Parku. Tak posłuchajmy muzyki, a pak wer tam do was.

słuchacie obzeracza przyrody. Drohy słuchaczy, wernulesme po krótkiej pererwi i wertam do was z besidą pro Magórski Nacjonalny Park. W programie Obzeracz Przyrody besiduju wam pro nacjonalne parky w Polsce. Mamy 71 odtynok. Uszme się kus doznali pro geografię toho nacjonalnego parku, pro historię woznykania, zaklekania. No i warta dopowisty, że tot nacjonalny park jest bars wyniatkowej w skali Karpat, bo pit ochoroną jest taka obszyr, kotra nachodzi się medże zachidnyma i schidnyma Karpatami. Bilsze jak 90% powierzchni parku to sód lisy. I to te lisy, to ta karpacka puszcza jest osnowną częstą ochorony. Możemy wyróżnite dwa roślinne plantra w Magórskim Parku. Mamy plantro pohiria i plantro lisiu. Plantro pohiria zanymat około 43% powierzchni parku i to są lisy drewa, które rosną do wysoty 530 metrów nad morą. Przede wszystkim są to tak bory, są to tak lisy, które no, są sztuczne i tam przede wszystkim była sadzona sosna. Ale też no, w to tym plantri pohiria mamy weloch łuk, weloch pastwysk i torfianek. No a nad plantrą pohiria mamy plantro lisiu, które zanymat 57% powierzchni parku, no i zaczyna się od wysoty 530 metrów nad morą, aż do najwyższego werchu w parku, do werchu wątkowej, która ma wysotę 846 metrów nad morą. No i w to tej czasty parku, w to tym plantri lisiu, to przede wszystkim mamy naturalne bukowe lisy. Są to przede wszystkim takie pierwsze, takie pierwotne lisy. No, mamy okrem buki, tiszku z jaworiu i innych iglastych, jedliniastych drew. No i też w to tej czasty mamy obszyry stysłej ochorony, bo są tak trzy rezerwaty, powiedzmy trzy obszyry, gdy tam jest bardzo stysła ochorona i nie możemy wchodzić, nie możemy nic zmieniać, natura sama sobie radzi ze wszystkim. I to na premier jest Wątkowska Magóra. Tam mamy obszar bilszy jak 1100 hektariów powierzchni. Dalsza obszar to Kamień, 370 hektariów. Zimna Łoda, 800 hektariów. Tiż w Magórskim Nacjonalnym Parku mamy skalny rezerwat Kornuty. Mamy pamiętnik przyrody Diawolej Kamień albo Kamień Diawola. No za tym dość wiele jest takich obszar stysłej ochorony, kotry no trymają, pozwalają właśnie żyty tej naturalnej, naturalnemu ekosystemowi to tych beskidzkich lisiu. No i mamy weloch gatunki roślin, mamy weloch gatunki zwierząt. W parku było porachowane, że żyje 800 gatunki roślin i prawie 200 gatunki zwierząt, nie rachujących insektiów. No i bardzo weloch to tych gatunków jest pit stysłą ochoroną. Jak idę pro rośliny, to 59 gatunków jest obniatych stysłą ochoroną, 11 poczasty, a 12 gatunków jest wpisanych do polskiej czerwonej knychy roślin. No i jak idę pro zwierzęta, no to kole sobie pidemy na Hirsku Wędryłku przez Magórski Nacjonalny Park, no to możemy stritety dyku swyniu, możemy sarnu, jelenia, możemy stritety tisz i medwidzia. No właśnie, wszystkie takie wielkie cycary
jak znamy z Bieszczad albo z Tater, no to tyż żyją w Neskem Beskidi na obszeri Magurskiego Nacjonalnego Parku. No mają bardzo dobry, bo wielkich mist neje niedaleko od parku. Okolicia jest tycha, zelena i dyka. Zatem, no jak idealne tereny właśnie, żeby sobie dyke zwierzęta żyły po swomu. No i właśnie, posłuchajmy może muzyki kus muzycznej przerwy potrzebujemy. Tak posłuchajmy kus właśnie daczoho muzycznego, a pak jeszcze wam powiem paroch sliu za tym. Czujemy się o paroch minut.

I trwat program obzeracz przyrody, besiduje wam Jakub Zygmunt. W chneśnim odtynku besiduju wam promagórski nacjonalny park. I pomale tyż już kinczymy besidu właśnie na to tu temu, ale tak choczu picumuwaty paroch sliu paroch osnownych informacji pro to tu obszyr, bo Magórski Nacjonalny Park jest bardzo wyniatkowy, bo nachody się w serce nyskoho beskidu i w serce Łemkowyny. Jest to bardzo liśny park, gdzie 90% powierzchni zanymają lisy. I za to jest to bars też dobra obszar, dobry teren, żeby pochodyty, powandruwaty, zorganizowaty sobie hirsku wandriłku po turystycznych szlakach, jakie sud tam, nevelo, ale sud. No i za tym bars was zaohaczam. No i oczywidno pamiętajcie, że żeby kol budete już tak sobie tam chodyte po nacjonalnym parku, żeby dbaty o to tu czystotu ekosystemu, czystotu przyrody, żeby swoje śmitia braty z sobą, żeby ne hałasuwaty, żeby liszyty tot teren, jaki eksplorujemy takim samym, jakim sme zastali na początku. No i tyma słowami właśnie kinczu chneśniej odtynok. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Zaohaczam, żebyście słuchali dalszych odtynki obzeracza przyrody, no i żebyście doznawali się nelempro to ty nasze powiedzmy Łemkiwski Nacjonalny Park, ale i też pro inczy, jakie nachodzą się w Polsce i sud nie mniejsze ciekawyma. Zatim trzymajcie się, żelam wam przyjemnej reszty dnia i do poczucia w dalszych odtynkach. Ahoj! To był program Obzeracz Przyrody.

Jakim był, chodził do szkoły za tych komunistycznych czasów. W podręcznikach historii były takie znajomki, jak na brandenburskiej bramie stoi wojak polski i ruski, trzymają fanu pobiedę nad Niemczyną. Brandenburska brama. W moim maleńkim kraju fan nie wiszają na monumentach. W moim maleńkim kraju, daleko od Desy, tam na Lemkowyni, do fan lemwiter, a monumentom gore syni. W moim maleńkim kraju nadziei nie mają dywizji, ta do cna podibni żyją i mrają.

Ty, choć bez nechty, protomaster bity. Моя мила, ти покусо єдна.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

No i teraz patrzę, witajcie po przerwie. Dnes 16. dzień czerwca, tak продовжujemy to nasze wysyłania. No i cóż, dzisiejszy dzień to 167 dzień w roku, do końca jeszcze nam się 198 dni. Także to czerwiec, takiej połowina już za nami, czerwiec to miesiąc, jaki rachuje 30 dni. No i przed nami zapowiadać się teplý čas, bo môžeme tak povisti, že prvá polovina čerťa dosta studená bola, dnes kusia už toto zminilo, no a od zarane maje byť spekota. Što pravda pevno перейдут і бурі, і на Лемковині, і на західніх землях. Такої можемо речі, що і в тій Польщі, але мусите ще зрихтувати на тото, щоб, по-перше, дуже воду пити, ну і мати позір на тото сонце, тоту велику спекоту, яка такої прийде.

Dorosła czewer tam guwam, z tej strony Sewerian Kosowski i teper przyszła pora na to, żebyśmy sobie pozdrowili was, znaczy się naszych dneśnich solenizantów, wszystkich tych, co świadkujete swoje imieniny. Toho, że świadkowania jest dość duże i tak możemy dnes wspomnuty za gregoriańskim kalendarium, tak zwanym nowym stylom, dnes świadkują Alina i Justyna, a kiedy sobie posmotrymy do juliańskiego kalendaria starego stylu, dnes pozdrawiamy Afanasyja, Dionisyja, Denisa, Dmytra, Klaudyju, Laurentyja, Lazaria, Lukiana, Pawła, Sofiu, Ulianu, Julianu i Semana. Także to wszystkim dnes świadkującym solenizantkam ta solenizantam na mnogo i błahelita wszystkiego wam najlepszego, duże, krypkoho zdrowia.

Witam do Was, drodzy słuchacze, produżamy Trzy Świty za mikrofonem Seweryan Kosowski. Isto to te Trzy Świty dnes tepły, bo chwilę nam się zmienia, a dnes 16 den czerwcia to odnotowali ste wszystkie, no to den nam się pomaleńko i tak już kończyć. No i tak, żeby reczy prawdu dnesk mamy inne typowe świata, medże inczyma Międzynarodny Den Rodynnych Pieniaziołych Perekazji. Czą to się tak nazywa, ta nie znam. Czudne to, ale dach to takiej den wydumał. Jest iż den Bluma. Bloomsday to czest dla irlandzkiego pisatela Jamesa Joyce'a i jego kultowej powisty Ulysses, to jak raz dnes. No i też den afrykańskiej dityny na pamiątku uczennikiu Soweto z 1986 roku. Jak raz idę o to, żeby pamiętaty pro prawa dity, edukacyju i bezpeku jak raz najmłodszych na kontynencie, na afrykańskim kontynencie. No i sztoż, to tylko z tych informacji netypowych świat, że to teper jem chodził wam powisty, no a teper, że kusi się muzykę w Radiu LMFM.

0: My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.
1: Witaj, po przerwie, zaraz sereda, seredyna tyżnia, z tej strony Severian Kosowski, my продолжаме три świty, dnes z Wrocławia, jem chotiulem powisty, że zaraz den dołuchy, bo 16:45, pamiętajcie, że to te czerwciowe dny najdłuższe, zaraz hitsoncie o godzinie 4:13, zachit o 20:59, takoj bardzo pizno, no ale my się z toho precia tiszymy.

0: Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją dialnist na antenie Radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czyslennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujcie się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.
1: LEM FM. Dorosle, czy ja do was wertam, zaochoczuję, oczywiście, żebyście zachodzili na portal LEM FM, tam dość duże piszemy z tego, co się nowe dzieje. Tu jeszcze LEM jedną rzecz trzeba przypomnieć, że do końca toho miesiąca, znaczy się do końca czerwca, możecie widzieć jeszcze wystawę formy prysutności sztuka Lemkiu Karpackich Rusyniów. Ona do 30 czerwca Lem w Derżawnym Etnograficznym Muzeju w Warszawie wystawiowana jest. Tak że zaochoczuję, ja był na wernisaży tej wystawy w sierpniu, 17 sierpnia to było. Чудова вистава, заохочую вшитких, а тих, котрі критикують, а таких не бракує. Думав, вже не мушу називати тих середовиськ. Ну так, заохочую, щоб іще раз пішли, посмотрили, або по-перше, щоб, може, пішли, а пакся, да, як виповідали. Ну, але нич, вистава порядна, так і критиканти тіща мусять часом візвати.

Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiewskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świt. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
3: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
3: Lem FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
3: W roboczy dzień.

0: Дорогі русини ушиткого світу.
1: Новини Радіо Алем ФМ.
2: Jest sreda, 17 czerwca junia 2026 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. W poniedziałek odbyła się jubilejna 25. edycja konkursu deklamacji poezji i prozy, narodnego rozpowiadania, autorskiej twórczości i małych scenicznych form Duchnowiczył Priaszył 2026. Finał konkursu, który proszył w Priaszowi w prostorach Teatru Aleksandra Duchnowicza opereduje regionalne peresłuchania. Moderatorką tegorocznego finału była Zdenka Kłaskowa, aktorka rosyjskiego teatru. Tegoryczne jury w składzie aktora Osyw Pantykarz, Preceda i Daniela Lebezniuk, Dościdnyko z Instytutu Rosyjskiego Języka i Kultury Michał Pawlicz, Dominika Nowotna, ta bywszy aktor Igor Latta, решили, że laureatką Duchnowiczowego Priaszowa 2026 została Juliana Karaszowa z Kamionko. W środkach uczestnych było rekordowych 135 osób, jako prezentowali się podle 5 kategorii podle okremych żenriów. Spisok wszystkich nagrodzonych znajdziecie w dopisie na naszym portalu. Od danes do soboty w Barcelonie odbyła się Forum Językowej Różnorodności Language Diversity Forum. Międzynarodowa podia poświęcona językowi różnorodności, organizowana przez Stowarzyszenie LinguaPax i projekt Fosterlang. Podia gromadzić ekspertów, aktywistów i przedstawników społeczności z całego świata, żeby dyskutować o językowych prawach, rewitalizacji języków i wyklikach, jako związane są z migracją i kulturną różnorodnością. W programie zaplanowano paneli, debaty, warsztaty i networkingowe stryczo, a też sesji, że poświęcono językowi polityci, edukacji i sospilnej integracji. Uczestniko wozmut uczest medżeńczyma w dyskusjach o językowi sprawiedliwości, dijaniach dla ochrony zachowajuczych języków i praktycznych szkoleniach dla aktywistów. Podiji towarzysz od wystawa Languages do not die, they are killed na Uniwersytecie w Barcelonii ta koncert katalońsko-sardyńskiej muzyki. Jubilejna 15. edycja festiwalu Rusyńska Watra odbude się w dniach od 10 do 12 lipca juleja w Małym Lipniku nad Popradą. W programie znajdzie się koncerty rosyjskich ansambliów, występy po dzieciaczych folklorystycznych grup i bogaty program dodatkowych podii, w tym artystyczne warsztaty, szkoła tańca, regionalna kuchnia i pokazy. Piatniczu wieczór gwizdą bude folkrapowa grupa Calibri Gang. Jak wse odbude się spilne rozpalenie watro, a nowiściu bude plenerowe kino, które zainauguruje imprezu. W czetwer 9 lipca juleja odbude się promitanie filmu Potopa. Na pokazie prysutno budut i producenta filmu. Nasze radio świadkuje tego roku 15-dnicia swojej działalności. Na symboliczne świadkowanie zapraszamy na sobotu 4 lipca juleja. Program zacznie się o godzinie 11.30 po osłużeniu na Świętej Góry Jawir w pamięć Bohdana Gambala, dumkodawcy i osnowatela Alem FM, a tak samo inicjatora reaktywacji Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach. Dla organizacji 2026 rok to tak samo piłokrągły jubilej, 35 roków od odnowienia działalności. Za to spilne świadkowanie odbude się o 18.00 godzinie. Po prelekcji dr habilituanoj Anna Muś z Szlezskiego Uniwersytetu, jaka opowieść o zmaganiach Szlezakiów w kontekście narodotwórczych ruchów, zapraszamy na hostynu. Prosimy tego dnia w Pursiane Porogo wszystkich lubiteli lemkiuskiej kultury, bliższych i dalszych znajomych bursa i oczywidno wszystkich bywszych i aktualnych bursakiów i radiociów.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Miłe słuchacze, słuchacze Radia Lama FM, słuchacze Patrzysnej Hodyny. Przy mikrofonie Natalia Małacka-Nowak, zaczęliśmy punktualnie do lata 15, budu z wami do 10.45, bud tej wy. I idziemy dalej, po czerzi, wyznaczycie następność.

Moi drodzy, czy wy zdajecie sobie sprawę, że to już serdyna tyżnia? Serdyna tyżnia, najnakrze 168 dzień 2023 roku. Sreda 17 czerwca, junia, sredyna 25 tyżnia. Przed nami jeszcze 3 wesniane dny. Przed nami jeszcze 198 na zachał dny 2023 roku, z których 139 to czysło kilkista roboczych dni i 59 to te, które przepraszam, są swobodne od roboty. Słońce dnes zbudyło się, zeszło o 4.27, zajdę o 20.45, miesiąc grubije, ale pomały. Pomaleńkę. Teoretycznie wintam desy je, bo schyt miesiąca był o 6.25. Zachyt bude 23 minuty po 23. Tak dokładnie się. To teper najbude. Śpiłanka, która by się duje o 5 lita. A jeszcze smycho Anny prywytale.

Wirju, że desy już to ty upały pomały dają o sobie znaty i że desy jest słońce. Tu w nas na południe, no powiem, że tak jest wesniano. I nie czuję jeszcze to, że maje by ty niemiłosierna kapota, jak weekend zapowiadają. Na razie północno-schidni regiony Polski ostają jeszcze na randinyżu Sabina z nad fińsko-rosyjskiego pogranicza. Reszta czast drżawy dostaje się na w obszar dijania wyżu z nad Francji i Alp, który jest coraz mocniejszy rozwijać się klinną w stronę serednej Europy. Protiahom dnia prognozowany jest deszcz i bury, w trakcie których to może pojawić się i grad. Dnes dominuaty będą małe, umiarkowane zachmarzenia. Więcej chmar pojawi się na północnym wschodzie i na południe i południowym wschodzie drżawy. Tu w nas na razie furt to te chmary jeszcze i od wczora. W czas deszczu może wpaść od 2 do 5 litrów na kwadratny metr. Zas na wschodzie Mazur, Suwalszczyni, na Pilaszy, w horach, osobliwo w Tatrach, na Pitchale, w Sandeckim i Niskim Beskidach i Bieszczadach. Możliwy sud buri z deszczem do 10-15 litrów na kwadratny metr na godzinę. I lokalnie też możliwy jest grad. Bury może zacząć się w popołudniowych i około południowych godzinach, ale największa aktywność jak raz popołudny. Możliwość, że to te bury budą na północnym wschodzie drżawy wynosi 30%, a w horach 50%. Temperatury maksymalne od 16 gradusów nad morzem, około 20 w centrum i do 24 na południe i zachodzie. No w nas tu na razie jakieś może 17 maksymalni gradusów. Witer czas bury może dojść do 65 km na godzinę. W nocy chmar mało, mieściamy ku zwece. Na zachodzie i na północy drżawy tych chmar może być wece. Mieściamy w północnej połowie drżawy słaby, krótkoczasowy deszcz. Na południe lokalni chmły ograniczają się widoczność do 400 metrów. Minimalna temperatura od 8 na północnym wschodzie gradusiu Celsjusza, 10 w centrum i do 15 na południowym zachodzie. No, dość ciepło, jak na nic. A w karpackich kotlinach lokalnie nawet lempiat na plusi. Witer słaby z podłaty może za zachodnich napriamił, kierunkił. No, czetwer już o wiele teplisze, Ciły i Szlesk, Nyszny Szlesk i Lubuszskie województwa, to tam temperatury od 25-6 do 27 gradusów to zaran. Smotrzmy, jak ona się zwiększa, to ta temperatura na piatniciu prognozowana już jest temperatura ciwa zachidnia czast i ducza w stronę południa 30-31 gradusów w sobotu. No, tych 35 furt się utrzymuje. W nas będzie 31 na południe, ale no, na naszym flesku tych 33-35 to naprawdę niebezpieczne temperatury. No, uważajcie, chorąte się przed sądzią, tak samo i w niedzielu. Jeszcze i buri do tego wszystkiego, tak. Także to niespokojny weekend, pochodowo niespokojny weekend, uważajcie na siebie. Tysk dnes 1000 parunacet, 1014 najniższy i 1018 najwyższy tysk hektopaskaliów.

Fajne mam posłały ci na DDS. Tak, człowiek rzadko pomyli się dwa razy. Zazwyczaj za trzy albo i bilsze. To jedna. Druga mudrist, jaką lemkę mają, to taka, kto prawdu powidat, to sił nie hladat. Aż takie poetyckie. Kto prawdu powidat, to sił nie hladat. I poślednie, oczywiście beremy przez palci. Akurat nie to sobie tak potraktujemy. Psoły jak spyt, cyganoły jak prywikat, a żeni jak płacze. Nebir. To taki żartek.

i zazyramy do kalendaria kulturnych podii regionu. Na początek idziemy do Nowego Sącza. Powinnam to zrobić chronologicznie, ale już zaczynam od niedzieli, no to już tak budu i szła skokowo. W niedzielu 21 czerwca w Wydowiskowej Sali Miejscowego Ośrodka Kultury w Sanczy koncert Natalii Szczypuły Muzyka jest żeną. To jest projekt, jaki promuje mini album tej artystki. Płatnia została zrealizowana w współpracy z warszawskimi producentkami. I podczas koncertu będę możesz poczuć wszystkie najnowsze twory, jakie naszle się na albumie, a premiera płatni 10 marca się odbyła 2025 roku. Okrem autorskich tworów Natalii z najnowszego albumu na koncercie będą też zaprezentowane inne śpiewanki, też covery. Natalia Szczypuła jest wokalistką, autorką tekstu, muzyki, której twórczość żurnalisty określili mianem Glamour Pop. Jest finalistką 11. edycji The Voice of Poland. Jest laureatką Ladies Jazz Festival Gdynia 2021, a też w 2021 roku zdobyła zwania wokalistki roku w plebiscycie internautów na portale muzykoholik.pl. Była też nazwana rewelacją jazzowego festiwalu Sound Jazz Festival w listopadzie tego samego roku. To Sącz i taki koncert, a możecie się wybrać do Krynici tego samego dnia w krynickim amfiteatrii. Inczy koncert, inczego roda muzyka, to koncert od Wiednia do Rio de Janeiro. Podróż przez świat największych muzycznych hitów, evergreenów, ponadczasowych melodii. To nie tylko koncert, ale stricza z różną rodzinnością kultur, muzycznych żanrów. W programie znajdują się utwory inspirowane elegancją wiedeńskich walciów, co pełne energii i temperamentu, a rytmy rodom z Brazylii. Bogactwo zwuków, kolorów, emocji mają ostatnie na długo w pamięty. A na scenie wystąpią solisty, jak zachopują publiku już od roku swoimi występami, Monika Biederman-Pers, sopran, o wyjątkowej barwi głosu, i Piotr Karzałek, czynny baryton, jaki wyróżnia się niezwykłą muzykalnością i sceniczną elegancją. Oba te koncerty są biletowane. Pozerajte sobie na premier na site Centra Kultury w Krynicy. Tam drobny ciket idę o bilety, albo peszte do mnie natalia@lem.fm, to was zaraz tam zaraz wam pidoszlu motuski. I idziemy dalej, ale ostajemy w Krynicy. W piatniciu 19 czerwca o 18 godzinie, znaczy 5 po południu w publicznej biblioteki w ramach klubu podróżnika stricza z Tomaszem Habdasem Hirsk Besidy, wstupne darmo. Tomasz Habdas to jest góral z Żywcia, jest beskidzkim prowidniką, od małego zalubleny w swojej małej witczyźni, Beskidach i Żywiecczyźni. Na swoje zalublinia, zachoplinia chorami i trekkingom peredaje inczym nelem w czas pilnych prohulok w polskich i zagranicznych chorach, ale też teraz knyżki, prelekcji, jerskie prowidniki, czy swoje profile w zaspilnych mediach. Chory wypełniają 90% jego życia. To i praca, robota i hobby. Jak sam twierdzi, to w chorach jest najlepszą wersją siebie. Też to Hardy powiczenne. Po każdej dalekiej wyprawie, a był i w Himalajach, na Kilimandżaro, na Mont Blanc, wse wertat w swojej ulubione zachidni Beskidy. To te chory, które są mu najbliższe. I idziemy dalej. Dalej naszłajem jeszcze, że w najbliższą sobotę Hłysowi możecie prowesty ciły den. Cudawianki, dziki gulasz. Hostyna na powitania Lita.
organizatorom tej podii je Krużok Selskich Gazdyń Blichnarka i Pryjateli. I to już trzecia edycja tej podii. Początek 12.30. Od 13 to jest warsztaty pletnia Winkiu i zapisy na konkurs. Są zaplanowane animacje dla Dity. O 15.30 gulasz z dyka, który będzie się gotowy na kotli, na ohny, żywym ohny. Występy z regionalnej ensemble Stylecza, grupa pohranycza. Rozwiązania konkursu jest już w programie. Występ z testami, to kreslety Stricza z baczą, jędrką, a gwizdą wieczora będzie kabaret Pan Li. Od 8 zaplanowana jest zabawa z ensemblem Royal Band. Od godziny 13 jest jeszcze w programie okrema podia, kulinarny konkurs Polska smakuje. Ten konkurs promuje bohactwo regionalnych smaków. I maje też za zadaczą wypromować, wkazać to, jak fajny i ważny sód Krużki Selskich Gazdyń. Medzień czy ma przez to, jak plekają lokalną kuchnią. Na uczestniki i wszystkich presutnych będę żdała Hostyna Krużki Selskich Gazdyń, zaprezentują swoje najlepsze regionalne strawy zrobione z lokalnych i tradycyjnych składników. Także wyberte się na kulinarny konkurs Polska smakuje. Od 13 do 16 hołysowi. I jeszcze jedna podia, jaką im naszła. Polska smakuje i hostyna na początek lita, przypomnę, w sobotu w Hołysowie w Zdrojowym Parku. A od czwartka do niedzieli w Tarnowi odbudzi się 31. edycja Dny Pamięci Galicyjskich Żydów Galicjaner Sztetl 2026. Tachoryczna edycja prochodzi w 585. roczniciu prysutnosty Żydów w Tarnowi. Wszystkie podii w ramach tego świadkowania bezpłatny. Program obnymat w czetwer Memorialnu Striczu w Lisi Buczyna w Zbrytiwskiej Ochory, to miejsce egzekucji tarniwskich Żydów i innych żertw nazistowskiego terroru. Na tarniwskim żydowskim cmentarzu tego dnia zaplanowane jest już odkrycia wystawy, a o 9 wieczór wystąpi folkowy ensemble Czarnina. Na 15 zaplanowana jest prohulka w Tarnowi, szli damy z Tremeriu, a pod wieczór szabat zaczęty czas, historia o żydowskich tradycjach. Westy będzie Magda Bartosz. O synagodzie w sobotu tak samo będzie opowiadała Magda Bartosz w Bimi. I tam też koncert Olgy Abigail i tango Atak. Wozmu w drogu Złoty Miesiąc, pamięty Jerzy Ficewskiego. A na niedzielu zaplanowali organizatory Den Odkrytej Bramy Cmonteria i Prohulku Ślidamy Tarniwskich Żydów. Początek pod Bimą, bez typu de Prohulku Magda, Lena, Bartosz. Dodatkowym podiju jest wystawa na Tarniwskim Żydowskim Cmonterii Galerie na Płotie, o której wspominałam, i projekt Artura Grodzińskiego, Żydowski Dystrykt, koncepcja zagazdowania historycznego dystryktu Tarnowa. 21. Galicjaner Sztetl to czerwciowy podii, a jeszcze na wereseń, na 6. wereśnia zaplanowany jest koncert Teresy Mirgy z ansamblem Kawebała, ale to aż 6 czerwca.

8 minut po godzinie 10 w środę, 18 czerwca, junia. Mamy i przy mikrofonie Natalia Małecka, nawalka to paczisna hodyna, to dla formalnego przypomnienia, a dla no neformalnego, ale inne przypomnienia, ale apel, choć może i winkus formalny, jest apel o podpisywania petycji, moi drodzy. Osobliwo idę o gromadzian słowackiej derżawy, ale tak sobie dumam, że czom bez my, jak rosyjska wspólnota, mamy nie podpisywać tej petycji, buduczy gromadzianami innych derżaw, kiedyże to ta instytucja dla chronienia której petycja jest ważna dla wszystkich Rusyniów. Idę o petycję dla zachowania Muzea Rosyjskiej Kultury w Priaszowie. Muzej to jest oddzielnią Słowackiego Nacjonalnego Muzeju. I kiedy idę o zmist tej petycji, to wysłowuje ona zaniepokojenia, głębokie zaniepokojenia informacją, że sąd plany, żeby perenesty Muzej Rosyjskiej Kultury, ale nie znacie właśnie dem, bo oficjalnych informacji od Ministerstwa Kultury Słowackiej Republiki je brak, nie jest takich informacji, a to perenosienia besidują, że ma je pić do dużo mniejszych prostoriów. No i podczas ty będzie to jako likwidacja muzea w jego teperyśnym wydi. Muzej Rosyjskiej Kultury w Priaszowie jest jedyną zahalno-drżawną instytucją, muzejną instytucją, jaka specjalizuje się w dokumentacji i ochronie i prezentacji kulturnej spadkowiny Rusyniu na Słowacji. Mężczyzna to ta jest trzecią co do wielkości mężczyzną na Słowacji i jak znamy, nie mamy swojego kraju, swojej drżawy. I tym ważniejszy sąd dla zachowania naszej dostomenności swoi instytucji, czy to kulturny, czy naukowy. Muzej Rosyjskiej Kultury w Priaszowie jest, jak już besidowała, oddzieleniem Słowackiego Nacjonalnego Muzeju. My w Polsce mamy Muzej Lemkiewskiej Kultury w Zendranowie, ale jest to jedynycia, która wedena jest przez sospilną organizację. Także to są czysto inne obstawiny. Na Słowacji jest to systemowa ochrona, bo muzej wedeny jest derżawą. I wszystkie, które piszą petycję, zgadzają się z tym stanowiskiem, które jest przedstawione w piśmie, że nie możesz dowieść do tego, żeby perenesty muzej do inczego doczesnego, tymczasowego lokalu, które nie wiadomo, jakie, ani w zahali, jaki to lokal mają byty, jakie to mają byty prostory, żeby to uniemożliwiło pełną realizację statutowych funkcji muzeju, osobliwo to ta naukowo-badawcza dialnist, gromadzenia kolekcji, dokumentacja, prezentowania i kulturno-edukacyjna dialnist. Takie perenesienia mogłoby dowesty do osłablenia i jak już też początkowo wspomniała, do postępnej likwidacji jednej z najważniejszych kulturnych instytucji Rusyniu na Słowacji. Tu muszę jeszcze dopełnić, że siedziba, ta pierwsza siedziba muzeju to są wielkie prostory, dwa powerchy, z czego jeden powełło się już wyremontowaty, to głównie staraniami dyrektorki Luby Kralowej, która też z dnia na dzień została odklikana, to bardzo skomplikowana i dziwna sytuacja, mogli stało o tym wszystkim czytać na naszym portale. Tak to już wielu roboty było zrobione dla tego, żeby to te prostory jak najlepsze dostosować do muzejnych funkcji. I
druga kwestia, jaką jaka pomieszczona jest w tej petycji, to jest furt nierozwiązana kwestia prezentacji rosyjskiej kulturnej spadkowiny, która znajduje się w zbirkach, kolekcjach Muzeum Ukraińskiej Kultury w Swydniku. Tam rysucza część tego, co jest prezentowane w muzeum, to wszystko są elementy rosyjskiej kultury, a furt prezentowany i nazywany są jak ukraińska kultura, to jest, jak czytamy w petycji, historyczny relikt czasu socjalizmu, kiedy rosyjska nacjonalność nie była uznawana, była wymazowana i to ta kwestia wymaga profesjonalnego, transparentnego, systemowego rozwiązania. I prowadzone są tu też odpowiednie prawne, konstytucyjne zapisy. No,

budowy i modernizacji, kiedy by to było PRNSN do inczych, no to żeby tak samo były odpowiedni dla dijania muzeju. I czwarty punkt to jest wyeliminowania sytuacji, w której rosyjska spadkowina prezentowana jest jak ukraińska spadkowina i naklekują te autory petycji, żeby przyjęte systemowe rozwiązania zabezpieczające jego niezależną i rzetelną prezentację jego znaczenia tej rosyjskiej spadkowiny. To ta petycja podpisana jest przez Maryńczyma Milana Jana Pilipa, według czego okrągłego stoła rusynizacji, a też члена Wspólnej Komisji Uriadu i Nacjonalnych Mężczyzn, to tak w skoroczeniu nazwania tej rady, a też podpisała to tu. Autorką tej petycji jest Luba Kralowa, długoletnia dyrektorka Muzeum Rosyjskiej Kultury w Praszowie. Moi drodzy, kiedy chcecie, to może wam przysłać motuzok do tej petycji, ale znajdziecie go też w różnych miejscach, w wspólnych mediach, ale znam, jak to ciężko jest, jak się to się chce najty, żeby najty w tych wspólnych mediach, bo tam się wszystko tratyć.

Jak już bym zaczęła parę zera, te pitpysy, pitpysy cyją, to oczywiście wykrzyna to chromadiany sołacy, ale jedziesz i ciłe mnożestwo pitpysów na Lemorusyniu, ale wszystkich komu na serce rosyjska spadkowina osób z ciłego świta, bo i z Ameryki, bo i z Madiar, Czech, z Polszczy, także to po ciłym świecie już ta informacja piszła za to, kto jeszcze nie podpisał, no to naj to zrobić.

I moi drodzy, na żal mam jeszcze drugą petycję, którą chciałabym wam zarekomendować i zaochotyć was do podpisania. Na żal, że no, trzeba tak petycji redagować. I no, boroty się o rzeczy, które zdawałoby się, że no, nie budzi wątpliwości, że są ważne i że no, że są ważne i że trzeba diety na rzecz dobra tych właśnie spraw. Druga sprawa, druga petycja tyka się samych tysiaczy dereł, przydrożnych dereł, które chce wytiaty zariad wojewódzkich dorych w Olsztyni na Warmii i Mazurach. Argumentacja uradniki jest wątpliwa na wieloch na płaszczynach. Nie istnieje w zahali w argumentacji uradniki aspekt kulturotwórczy, historyczny i krajowidowy tych alej, które znane są na ciu Polszczu, ale i szersze. Alej to jest nacjonalne dobro, zapis historii, kultury i gospodarki. To żytliska zagrożonych gatunków, ale też element spadkowiny. Alej to ty, jak możemy jeszcze też i poczytaty w petycji dereła, planowane do wytynku nachodzi się wzdłuż wojewódzkich dorych na odtynku od Reszla przez jeziorane i dobre miasto do Miłakowa. Możecie sobie aż i bizryty na Google Maps i tam sobie wziąć toho człowieczka, żeby poobserwaty, jak kras one wyglądają, jakie wyjątkowe miejsce to jest. Z informacji, jak publiczny ujawniony wynika, że chociaż wyciaty 1500 dereł na odtynku 80 km i tykat to weloch historycznych i krajowidowo cinnych przydrożnych alej charakterystycznych dla właśnie regionu Warmii. Podle przedawanych informacji derewa uznali za potencjalnie niebezpieczny, a nie że niebezpieczny, ale potencjalnie niebezpieczny, a ich ocina była przewidziana wizualną metodą na podstawie zachalnych wytycznych. Tak wielka skala planowanej wytynki rodzi wielkie poważne wątpliwości co do rzetelności stosowanych kryteriów i proporcjonalności planowanych działań. Autory petycji podkreślają, że przydrożne alej to unikalna przyrodnicza i kulturna spadkowina regionu. To nachody też odzerkalenia w strategicznych dokumentach województwa, jakie zakładają ochronę i odtwarzania tychże alej. Za to autory petycji wnoszą o to, żeby wstrzymać się z działaniami do czasu pełnego wyjaśnienia sprawy, żeby przewieźć niezależne specjalistyczne dendrologiczne ekspertyzy, indywidualnie ocenić stan każdego dereła, a nie kwalifikować wytynku ciłyma odtynkami, a też ujawnić drobnociowe wytyczne i dokumentację, która stanowi osnowę oznaczeń do wytynku, a też rozważyć alternatywne działania dla poprawienia bezpieczeństwa drogowego ruchu bez konieczności masowej wytynki i uwzględnić przyrodniczą, krajowidową i kulturną wartość warmińskich alei w procesie ryszania. Motuzok do tej petycji tak samo może wam podesłać.

Moi drodzy, to autopromocja. Zapraszamy na premierowe wydania programu Hołosy Ruseniu Podkarpatia. Jak pisze Juri Szypowicz, autor programu, nasz heroj Paweł Dyszkowicz, choć się narodził u Turniańskiej Doliny, ale rachuje sebe sam Swalawczaninom. Prożył u Turi remetach 6 miesięcy, a u Swalawi ciły swój żywot. Hordycia tym, że je potomkom Iwana Dolszkowicza, znanego rusyńskiego historyka 19. storocza i Dolszkowiczył Jowmena i jego syna Wiktora, grekokatolickich świaszczynnyk i represowanych sowitamy u seredyni 20. stolicia. Malar samouk wziął się za pędzlek skoro. Wczył się od drugich majstrów. Robyty zaczął w akwarelu, a dalej pejzaż, portret Zakutyna. Dolszkowicz swoje połotna pisze u sztyli impresjonizma. Między znanymi członami umeleckiego obszczestwa osobliwo czynić cymborstwo z proszczenym by Aleksandrom Fediajewom, a tako i zasłużonym malarom Ukrainy Stefanom Szołtysom. Wielką hordiością pro Pawła Georgowicza jest syn Paweł, który pisze ślidamy niańka i jego i syn brata Wiktor, rusyński aktywista, co żyje na Madziarach. Słuchajcie, Hołosy Ruseniu dnes o 18.10, premiera, powtórnia nad raną w nocy, w czwer o 4.30 i w sobotu 20 czerwca o 11.00 przed południem. A o pierwszy dnes ja zapraszam na Karpacku Ruś. Furt czytamy gazety Karpacka Ruś z 46 roku.

No i tak jsme dotarli do kinča dnešního vydania. Želám spokojného dňa, najn hrmet, jak hrmet to delikatní, najn, chtěvám půjst tu válet hradom, ale to tak na hardy. Najbude bezpečný, perežejte to den spokojní. Děkuju i zapraszam na pačistnou hodinu v ponedílok nejbližší, no ale po doroží. Karpacka Ruzio perší z novosty, perhled tyżnia w sobotu, no i też może też o ten anteni różne archiwalne programy moho autorstwa, no kuścio ginakrze zwuczu, jak teper, no ale roki już robimy w radiu duże za to i siamy, zmieniamy. Dziękuję jeszcze raz. Besidła Natalia Małecka-Nowak. Może o kawi, dalej mi kawej, Heleninę oczy. Majte się dobry.

0: Lem FM 106 i wszystko leci, 103 i 8 tylko leci. Lem FM to twoje radio.
1: Dobry dzień, drodzy słuchacze. Radio Lem FM besiduje do was Jakub, Zygmunt i zaczynamy Beskidnek, znaczy tę geograficzno-turystyczną audycyju, która właśnie tak się nazywa. Jak już znate w Beskidneku, jechamy raz to desy daleko, a raz już było i desy blisko w Ryżne, za Kutyny naszego świta. Wandrowaliśmy po Beskidach na Słowacji, byliśmy na Piłniczy i też na południu Europy i też na innych kontynentach. No, jeszcze nas na Antarktydzie nie było. A de dnes budeme, jaku za Kutyną świta budeme odkryłaty, eksploruaty, już wam besiduju, budeme w naszym odcinku na Islandii. I będzie to druga część takiej mini serii o Islandii. I dnes będzie druga część, drugi odcinek z tej serii. Tak, będziemy poznawać nowy, jeszcze mniejszy znany miejsca na tej ostrowi. Jak już wam to zwłoczyć interesująco i chcecie znać bilsze, to ostante znamy w efirii, a teper posłuchajmy jakoj muzyki. Przed chwilą czuliśmy T.S. w śpiwanci w takim remiksie molowym Majera, łemkiewskiej śpiwanki, a teper bude dasz to z Piłniczy, bude Sander Mulder z Estonii w też takim remiksie folkowej śpiwanki Mina Elan Muhusares. A pak jechamy na Islandię.

I witam z powrotem na antenie Beskidnika. Przed chwilą słuchaliśmy Sandera Muldera z Estonii w takim zremiksowanym kawałku do ludowej piosenki Mina Elan Muhu Sars. No i jesteśmy w dzisiejszym odcinku na Islandii i to jest taki drugi odcinek, druga część takiej miniserii, mini cyklu o tej wyspie. W poprzednim odcinku poznaliśmy 8 z 15 przygotowanych dla Was miejsc i dzisiaj poznamy kolejne numery od 8 do 15. Kolejne ciekawe, jeszcze mniej znane miejsca niż może nam się wszystkim wydawać. Tak więc zaczynajmy nasz spacerek, czy tak naprawdę naszą podróż i wyprawę przez tę wyspę ognia i wody. Tak więc kolejny numer, kolejne miejsce na naszej liście ma półwysep Dyrholai, jeśli ja to w ogóle dobrze wymawiam, ale mam nadzieję, że tak, półwysep Dyrholai. I dojedziemy, kiedy dojedziemy na główny parking znajdujący się tuż przy zbudowanej w 1927 roku latarni morskiej, no to będziemy na pewno po niezłym wyzwaniu, ponieważ ten dojazd jest dość trudny. Oczywiście w zależności od tego, jakiej klasy samochodem będziemy podróżować po Islandii, bo jak wiadomo, no komunikacją publiczną pociągi nie istnieją na Islandii, autobusy bardzo rzadko i tylko w miastach, więc generalnie podróż po Islandii to albo własnym, albo wynajętym autem. I w pewnym momencie po prostu skończy nam się asfalt, podróżując w stronę półwyspu Dyrholai i zacznie się droga szutrowa pełna dziur małych i dużych. Dyrholai jest bardzo popularnym miejscem, szczególnie w lecie. To jedno z najlepszych miejsc do obserwowania ptaków morskich, w tym niezwykłych maskonurów. Warto oczywiście tutaj dodać, że w sezonie lęgowym, a jest to okres maja-czerwca, Dyrholai jest zamknięty dla turystów. Oprócz wspomnianej latarni morskiej z początku XX wieku i możliwości zobaczenia ciekawych gatunków ptaków, przy półwyspie znajduje się olbrzymi łuk skalny. Jest to bardzo efektowna formacja ze stworzonym przez erozję otworem w skałach. Tak więc, jeśli Was interesują takie rzeczy i przede wszystkim chcecie zobaczyć no przepiękne i bardzo ciekawe maskonury, to półwysep Dyrholai jest tylko wprost dla Was tak naprawdę. A jakie są kolejne miejsca do zobaczenia na Islandii? I tutaj będzie mowa troszeczkę o pewnych kanionach i nie tylko, to zostańcie z nami na antenie. Wracamy za chwilę, posłuchajmy czegoś z północy, dokładnie wokalistki Madi z dalekiej Laponii w języku samskim. Zaśpiewa dla nas kawałek

0: 106,6 Goroleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lemkiuski hołos w twoich hyży.
1: Wróciliśmy na antenę LEM FM. Prowadzimy teraz Beskidniki, podróżujemy po Islandii. Przed chwilą słuchaliśmy lapońskiej wokalistki z dalekiej północy Europy, dziewczyny o pseudonimie Maddi, a piosenka nosiła tytuł Idit Głowsu. Oczywiście była w języku samskim, co znaczy tyle co świt. A w dzisiejszym odcinku, jak już wspomniałem, jesteśmy na Islandii i podróżujemy przez kolejne ciekawe, fascynujące miejsca. Numerem 10 na naszej liście 15 atrakcji do zobaczenia jest Reynisfjara. I właśnie to jest taka czarna plaża Reynisfjara, uznawana za jedną z najpiękniejszych plaż na całym świecie. Planując zwiedzanie Islandii, na pewno będziemy mieć miejsca, które zapiszemy w notatniku na samej górze listy i właśnie jednym z nich powinna być Reynisfjara. Miejsce to zachwyci niezależnie od warunków pogodowych. Po wejściu na plażę od razu w oczy rzucą nam się te bazaltowe kolumny tworzące niezwykle unikatową skałę. Reynisfjara uformowana jest nie tylko z sypkiego piasku, ale też z różnej wielkości kamieni, zaczynając od bardzo małych, a kończąc na takich wielkości dłoni. Najbardziej charakterystycznym punktem Reynisfjara są jednak dwie wystające z oceanu skały. Według jednej z islandzkich legend są to zamienione w kamień trolle, którym nie udało się wciągnąć trzymasztowego statku na brzeg przed wschodem słońca. Tak więc mam nadzieję, że jeśli chcecie plażować na Islandii, to na Reynisfjara w dość osobliwy sposób, ale jednak będzie to możliwe. Numer kolejny, czy miejsce kolejne na naszej liście wspaniałych atrakcji na Islandii zajmuje kanion Fjadralgjufur. Pozwolę sobie jeszcze raz go wymówić, tak powoli. Fjadralgjufur. Tak więc to o ten kanion dokładnie chodzi. Jest to jedno z najbardziej malowniczych miejsc na południu wyspy. Prawie 2 km długości, 100 metrów wysokości, jest różnorodnie uformowany i pokryty mchem skały, a po środku mamy płynącą rzekę. To jest bajkowe miejsce, które jeszcze kilka lat temu nie było tak znane i oblegane przez turystów, ale jeden teledysk nakręcony przez amerykańskiego gwiazdora, wokalistę Justina Biebera, zmienił tą kolej

rzeczy i nagle oblężenie kanionu doprowadziło do wychodzenia poza wyznaczone szlaki i znaczne uszkodzenie roślinności. W 2019 roku Fjadrar Gljúfur został zamknięty na kilka miesięcy w obawie przed całkowitym zadeptaniem. Obecnie już jest z powrotem otwarty dla zwiedzających, jednak no, co się stało, to się nie odstanie i jego nadmierna popularność jakby nadwyrężyła nie tylko kondycję i wygląd tego kanionu, no ale też sprawiła, że to miejsce kiedyś opustoszałe i piękne jak wiele innych dziewiczych miejsc na Islandii stało się po prostu tanią atrakcją, a wszystko przez jeden teledysk w internecie. Ale jeśli oczywiście Was interesują kaniony i może nie traficie na wielkie tłumy, to kanion Fjadrar-Gljúfur czeka na Was. A co jeszcze zobaczymy dzisiaj na Islandii, chociażby pewne laguny czy inne plaże, to nie chcę Wam zdradzać wszystkiego. Dowiemy się za kilka chwil. Posłuchajmy teraz może czegoś równie spokojnego, starego, dobrego małżeństwa w takim klimatycznym, spokojnym kawałeczku Kompresja ciszy.

zniewalają dziś. Hałas i bełkot, nawet kompresory w radiu są tak skalibrowane, że cisza nie ma żadnych szans. Stała się brudnym szumem, względnie szumnym

To był kawałek starego dobrego małżeństwa pod tytułem Kompresja ciszy i w takiej ciszy wracamy powoli na Islandię, po której dzisiaj sobie podróżujemy. Jest to taka druga część dzisiaj, drugi odcinek z mini cyklu, mini serii dotyczącej właśnie Islandii, tej wyspy ognia i wody. I numerem 12, tak sumując wszystkie te ciekawe miejsca i atrakcje, począwszy od pierwszego odcinka tej serii, numerem 12 jest Laguna Lodowcowa Jökulsárlón. Jökulsárlón i jest to też jedno z najpopularniejszych wśród turystów miejsc, ale warto przyjechać tam tak czy owak, tylko z samego rana. Wtedy troszeczkę będzie mniej prawdopodobnie odwiedzających. Istnienie laguny Jökulsárlón zawdzięcza się topniejącemu Vatnajökull, największemu lodowcowi Islandii i oraz także całej Europy. Jezioro pełne jest przeróżnych formacji lodowych, które w świetle słońca wyglądają niczym kryształy. Do tego wokół zatoki roztacza się idealny widok na ośnieżone góry. Na miejscu organizowane są rejsy, w trakcie których można zwiedzać lagunę, pływając pomiędzy wielkimi lodowymi krami. Chętnych na takie przyjemności jest sporo, no a też oczywiście nie musimy się na to decydować w trakcie naszej podróży na Islandię, ale jeśli chcecie koniecznie udać się na rejs po lagunie lodowcowej Jökulsárlón, to trzeba terminy rezerwować z dość dużym wyprzedzeniem niestety. Kolejnym miejscem szczęśliwym, 13, jest Diamentowa plaża. Po drugiej stronie głównej drogi przebiegającej przy lagunie lodowcowej Jökulsárlón znajduje się właśnie to kolejne bardzo interesujące miejsce o wzbudzającej ciekawość nazwie. Przecież no, każdy by chciał diament mieć, nie? Oczywiście na plaży nie ma żadnych prawdziwych diamentów, a nazwa wzięła się stąd, że Ocean Atlantycki wyrzuca na brzeg odłamki lodu pochodzące z laguny. Niektóre są bardzo małe, inne ogromne. Jednak każdy z nich przyciąga uwagę, a swoim blaskiem i pięknem właśnie one przypominają te z nazwy diamenty. Zatem jeśli nie skusi was może rejs statkiem po lagunie Jökulsárlón, no to możecie udać się chociaż na diamentową plażę i może to będzie jeszcze bardziej zachwycające niż jakiś rejsy po lagunach. A jeszcze co można zobaczyć na Islandii, to oczywiście lodowce i o dwóch takich lodowcach opowiem wam za krótką chwilę. Posłuchajmy najpierw może z Łotwy zespołu Carnival Youth w takim indie folkowym wydaniu w piosence pod tytułem Udens Meritai.

Witam z powrotem na antenie Beskidnika, na antenie Radia LEM FM. Dzisiaj sobie podróżujemy po Islandii. Przed chwilą słuchaliśmy zespołu z Łotwy Carnival Youth w piosence Udens Meritai. No a teraz pora wrócić na Łotwę. Jeszcze zostały nam dwie atrakcje przepiękne do zobaczenia w naszym minicyklu o Islandii. Numer 14, przedostatni na naszej liście, zajmuje lodowiec Svínafellsjökull. I jak już wiecie, co już wcześniej też powiedziałem, Vatnajökull jest największym lodowcem w Europie. Jest on na tyle ogromny, że jego bardzo pokaźne wypusty nazywają się osobno. I właśnie jedną z południowych części Vatnajökull jest ten już wspomniany przed sekundką lodowiec Svínafellsjökull. Można pod niego podjechać drogą szutrową, no ale ze względu na jej taki wątpliwy stan lepiej zostawić samochód przy głównej drodze i zrobić sobie spacer. Jeśli lubimy takie twory natury, czyli lodowce, no to oczywiście, że warto podejść pod sam lodowiec i zobaczyć na własne oczy, jak niesamowicie jest on ukształtowany. I również przyjrzeć się barwie lodu, a także no, różnym tak naprawdę kształtom i formom, jakie ten typ cudów natury tworzy na żywo. Dlaczego w ogóle wspominam o lodowcu Svínafellsjökull? Również z tego powodu, że jest znany no, także z filmowych kadrów. Na tym lodowcu kręcono sceny do Interstellar, jednego no, z dość znanych filmów. Oczywiście to nie jest jedyna produkcja, której reżyserowie wybrali Svínafellsjökull jako miejsce rozgrywania akcji. Także na tym lodowcu swój zalążek miała historia miłosna Jona Snowa i Ygritte w Grze o Tron. No i jak widać, zwiedzanie Islandii można ugryźć nieco inaczej i nie tylko jeździć szlakiem pięknych cudów natury, ale także potraktować naszą podróż przez Islandię szlakiem tematycznym, chociażby śladami kina, albo śladami nawet konkretnego filmu czy konkretnej serii odcinków, jak na przykład Gry o Tron. I numer 15, ostatni, ale nie ostatni, kolejny, drugi lodowiec, to się kryje pod numerem 15 i mowa o lodowcu Sólheimajökull. I właśnie ten jeden lodowiec celowo został wybrany na sam koniec tej listy. Jest to miejsce, gdzie możemy przeżyć jedną z najwspanialszych przygód no, z wielu naszych podróży, albo po prostu się zachwycić akurat tam w Sólheimajökull. Jeśli troszeczkę będziemy mieli więcej szczęścia, to może nam się zdarzyć spędzić tam w towarzystwie przewodnika na przykład, albo jakiejś poznanej osoby na Islandii, prawie 6 godzin i eksplorować ten lodowiec, dowiadując się wielu ciekawostek i historii z nim związanych. Możemy zobaczyć na własne oczy, właśnie tam, jak wyglądają ogromne dziury bez dna. Możemy spróbować wspinaczki po ścianach lodowca i nawet zejść do jaskini lodowej. Tak więc na lodowcu Sólheimajökull możemy przeżyć naprawdę wielkie przygody, i warto właśnie ku temu też wynająć przewodnika na Islandii, właśnie jakiegoś lokalnego. Tak więc to była może ostatnia propozycja takiej atrakcji do odwiedzenia na Islandii, ale to nie koniec jeszcze Beskidnika. Posłuchajmy troszeczkę muzyki. Przed nami może tak w słowiańskim klimacie coś w końcu na antenie Beskidnika. Sventa Sventana w piosence Suchotuszka. Tak więc teraz pora na troszeczkę nowoczesny folk z Rosji.

0: 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lemkiłski hołos w twojej chorzy.
1: I jesteśmy z powrotem w Beskidniku. Przed chwilą słuchaliśmy rosyjskiego takiego nowoczesnego folku w wykonaniu Sventy Sventanej, a piosenka nosiła tytuł Suchotuszka. I powoli przychodzi nam kończyć dzisiejszy odcinek Beskidnika, ale przypomnijmy sobie wszystkie miejsca, które odwiedziliśmy. Oczywiście nie muszę się pytać żadnego ze słuchaczy, gdzie dzisiaj byliśmy, bo wiadomo, że mowa o Islandii i to był drugi odcinek z takiej miniserii o Islandii, podczas której właśnie odwiedziliśmy, poznaliśmy, albo może niektórzy, kto już podróżował na Islandię, to przypomniał sobie właśnie ciekawe miejsca na tej wyspie. Było ich 15. W pierwszym odcinku opowiedziałem o 8 z nich, a dzisiaj była mowa o kolejnej 7. Oczywiście wszystkie te miejsca są zainspirowane podróżą. Parę blogerów z bloga 1000 stron świata, tak więc jeśli chcecie zobaczyć więcej zdjęć albo więcej informacji poczytać, to u nich na stronie znajdziecie. Ale przypomnijmy sobie dzisiejszy zestaw tych pięknych atrakcji. Ja też może i po islandzku świetnie nie czytam, ale mam nadzieję, że będzie Wam dobrze je odnaleźć potem w internecie, żeby sobie o nich więcej poczytać lub zobaczyć więcej zdjęć. Tak więc dzisiaj była mowa chociażby o półwyspie Dyrholai, potem była mowa o plaży Reynisfjara, był oczywiście kanion Fjadrar-Gljúfur, potem byliśmy nad laguną lodowcową Jökulsárlón, obok niej znajduje się diamentowa plaża, no i na sam koniec były dwa lodowce, lodowiec Svínafellsjökull, który jest południową częścią tak naprawdę tego największego islandzkiego i europejskiego lodowca Vatnajökull, no i na sam koniec byliśmy w lodowcu, czy na lodowcu Sólheimajökull, na którym z pomocą przewodnika możemy się wspinać, zobaczyć ogromne dziury bez dna, czy nawet zejść do jaskini lodowej. Mam nadzieję, że troszeczkę Was zainspirowałem albo przynajmniej rozrzewniłem do podróży w dzisiejszym odcinku. Słuchajcie kolejnych Beskidników, a tymczasem ja się z Wami żegnam, a żegnam się po łemkowsku kawałkiem Suzanny Jarej pod tytułem Widma w sadoczku. Ja jeszcze raz Wam dziękuję za obecność na antenie. Do usłyszenia kolejnym razem. Pozdrawiam, trzymajcie się.

0: Lokalnym FM.
1: Jest sreda, 18 czerwca junia 2026 roku. A na nowiny Radia Lokalnym FM prosit Olena Stefanowska. W poniedziałek odbyła się jubilejna 25. edycja konkursu deklamacji poezji i prozy, narodnego rozpowiadania, autorskiej twórczości i małych scenicznych form Tuchnowiczów Priaszył 2026. Finał konkursu, który proszył w Priaszowie w prostorach Teatru Aleksandra Tuchnowicza, opередили regionalne przesłuchania. Moderatorką tegorocznego finału była Zdenka Kłaskowa, акторка Русинського театру. Тогорічне журі в складі актора Осип Пантика, Шпрецеда і Даніла Лебезнюк, дощітника з Інституту Русинського язика і культури Михайло Павлич, Домініка Новотна та бувший актор Ігор Латта рішили, що лауреатком Духновичового Пряшова 2026 остала Юліана Карашова з Кам'янка. В шотках учасних було рекордових 135 осіб, які презентувалися подля 5 категорій, подля окремих жанрів. Список в шотках нагороджених знайдете в дописі на нашому порталі. Одинець до суботу в Барселоні відбувається форум язикової різноманітності Language Diversity Forum. Міжнародна подія посвячена язиковій різноманітності, organizowana przez Stowarzyszenie LinguaPax i projekt Fosterlang. Podia gromadzi ekspertów, aktywistów i przedstawników społeczności z całego świata, żeby dyskutować o językowych prawach, rewitalizacji języków i wyklikach, jako związane są z migracją i kulturną różnorodnością. W programie zaplanowano paneli, debaty, warsztaty i networkingowe stryczo, a tiež sesii, što pošvačeno jazykovi politici, edukacii i sospilni integracii. Učastniko vozmut učast međenčoma v diskusijach o jazykovi spravedlivosti, dijanjach dla ochorono zahobajučih jazykiv i praktičnih školinjach dla aktivistiv. Podiji tovariš od vostava Languages do not die, they are killed, na Uniwersytecie w Barcelonie ta koncert katalońsko-sardyńskiej muzyki. Jubilejna 15. edycja festiwalu Rusyńska Watra odbuda się w dniach od 10 do 12 lipca juleja w Małym Lipniku nad Popradą. W programie znajdzie się koncerty rusyńskich ansambliów, występy dzieciaczych folklorystycznych grup i bogaty program dodatkowych podii, w tym artystyczne warsztato, szkoła tańca, regionalna kuchnia i pokazy. Piatniciu wieczór gwizdą bude folkrapowa grupa Kalibri Gang. Jak wse odbude się spilne rozpalenie watro, a nowistiu bude plenerowe kino, które zainauguruje imprezu. W czetwer 9 lipca juleja odbude się promitanie filmu Potopa. Na pokazie prysutno budut i producenta filmu. Nasze radio świadkuje tego roku 15-dnicia swojej działalności. Na symboliczne świadkowanie zapraszamy na sobotę 4 lipca juleja. Program zacznie się o godzinie 11.30 po osłużeniu na Świętej Góry Jawir w pamięć Bohdana Gambala, tłumkodawcy i osnowatela LEM FM, a tak samo inicjatora reaktywacji Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach. Dla organizacji 2026 rok to tak samo piłokrągły jubilej, 35 roków od odnowienia działalności. Za to wspólne świadkowanie odbude się o 18 godzinie. Po prelekcji dr. habilitowanej Anna Muś z Szlezskiego Uniwersytetu, jaka opowieść o zmaganiach Szlezakiów w kontekście narodotwórczych ruchów, zapraszamy na hostynę. Prosimy tego dnia w Bursiane Porogo w szutkach lubytelii lemkiuskiej kultury, bliższych i dalszych znajomych bursa i oczywidno w szutkach bursach i aktualnych bursakiów i radiociów.
0: To były nowiny Radia LEM FM.

0: Karpacka Ruś, oficjalny organ Karpatoruskoho Narodnego Komiteta Lemkosojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadzie i Karpatoruskoho Obczestwa w Kanadzie. Wychodzę 2 razy na tydzień.
1: Jarzenko na sercu płaczę do ci.
0: Karpacka Ruś numer 52. Piatnycia 22 listopada, novembra 1946 roku. Bilanka powiedz gorleci. Aleksej Rydżaj w Edynboro, Pensylwania, dostał świeże pisma od rodziny swojego brata z Bilanki. Bilanka, 20 grudnia 1946 roku. Drogi stryku, i z waszego pisma wyczuł, że wy duże interesujecie się tym, jak my przeżyli wojnę i jak byli u nas boi. Tym duże ja tiszu się, że to są ludzie z naszej rodziny, którzy chcą znać za nasze życie w starym kraju. Odże było to tak. Kiedy niemiecka armia wkroczyła do Rosji, to znaje te stryku, że w Rosji było bohato Niemców z dawnych dawen, bo były nawet niemieckie kolonii, to tak to te Niemcy zaraz pereszli na stronę niemiecku. Dalsze ciły naselenie Wielkiej Ukrainy, bo nawet armia generała Własowa, pereszli na stronę niemiecku. Wsi gadali, że Rosja propadę, to perechodyli na niemiecku stronę. A kiedy w połowie czerwca 1944 roku niemiecka armia odstąpiła z Wielkiej Ukrainy, na linii Żytomir-Kijów, to kto żył, wszystko Niemcy hnali naperec sebe do Niemieczczyny. Aż to zostawało, to wse palele. Tak, że ostawała się lem czorna, skopana zemla. W połowie czerwca 1944 front nie był na linii Żytomir-Kijów, a w Haleczyni, pered Lwowom. Przy końcu lipca tegoż roku sowieckie wojska zaniali Lwów, Przemyśl i Jarosław. No nasze ludy w kraju dumali, że front stojał jeszcze koło Kijowa, bo tak twierdziła niemiecka propaganda. A szkole w naszych stronach pojawili się niemieckie i ukraińskie faszystkie biżęci, to gdy nasze ludy wiedzieli, że to z Niemcami złe. O tych biżęciach pisze teper bywszy i wyjdź z Bilanki. To te ludy jechali den i nicz ciłyma taborami, a po drodze wsioż to było rabuali. Do nas przyjechali w miesiaci lipcy 1944 roku i zakwaterowali w Szymbarku wzdłuż Hostyncia i rozchodzili się po sełach. Na polach jeszcze wszystko zelene zerno kosyli dla konej, a de bliżej drogi to wypasali chudobą. Każdy z nich był wożeny. Nasze ludy ostawlali chyży i wtykali w potoki, a one po chatach wsio zabierali, co było, albo niszczyli, żeby niczego nie ostało się dla ruskich, jak przydód. A kto by skazał jakie słowo, zaraz zastrzelili. Nie daj Boh, jakby ty zastali w chyży dziwku albo żenu, bo co chcieli, to robili z nią, a potem zastrzelili. Bohato ludzi tak propało. Jak zajechali do Bilanki, to jak raz rozłożyli się koło mojej chyży. Żena za mną wtekła do brata Mikołaja, bo jego żinka dalsza odcała, a ja ostał się sam w chyży, bo i musiał jem być doma, tak jak jem był witom. Trudno opisać, co się robiło. Jak wpali w chyżu, jak zaczną drabułaty i nosyty nawozy, zerno, kury, husy, peryny, poduszki. Oliż jaka była. Zabrali wszystko. Tak, że my ostali się w tym, co było na nas. A że to było lito, to człowiek był w koszeli i spodniach, bo czerwiki z nich mi zabrali. Zabrali mi swyniu i 2 lata, a dalsze zabrali horci, myski, zygar, obrazy. Obrazy pobyli i zmetali na zemlu, a takie jak kresła, stoły, to porubali i tym palili na dworze. Zerno, mał jako ochyży, to wozami zdyli i koni pasli. Tak stojali w nas ciły tyżden i rabuali. Chocia było dasz to schowane, to tak nurał, że to naszą i zabrał. Kolo oddychali, to człowiek został jak durny, bo wszystko zrabułane jest nieszczęne. Zna te drogi stryku, że to w takiej bidi to nawet isty się nie chocze. Dobre, że to stała się nam odna koroła i kąperi w polu, no i po trocha zerna z nieszczęnego. Najgorsze dokuczało nam to, że ostale z maciłką bez oderzy i do dneska nie mamy żadnej oderzy, a nawet nytok nie kupyt, jakby chodził dasz to wszyty za swojego połotna, chociaż jej starego połotna brakuje. My czytali w amerykańskiej gazety, że nasz naród w Ameryce prymusowo daje na naszych ludzi w kraju czerez junra, ale nie znate kto to jest. To panowe po mistach wsio pojdają, a nasz naród chodzi obderty i hołodny. Starszy brat w piśmie do tego samego stryka pod datą 16 grudnia pisze tak. Wielka bida na mnie, bo brak odeży i obucia. Zostawiam ciłkom zrabułanej, a kupyty jedno, że nie mam zaszto, a drugie, że nie jedę kupyty. Ludzie w seli piszą do krewnych w Ameryku, chociażby i trecie pokolenia i dostają pakunki i tym się spomagają. I z Bilanki pojechało tylko 20 rodzin do Rosji, a reszta wsi się trzymamy swojego peca. I z dolin wyjechali wsi, bo zostało lem 5 rodzin. I na szklarach ostało się 5 rodzin. Kole w 1939 roku wstupili do nas niemieckie wojska, to zaraz zaczęli brać ludzi do Niemieczczyny na robotę. I z bilanki zabrali 85 osób, to do teper nie wrnęło się 12. Zaraz w 1940 nałożyli straszne kontyngenty na ludzi. Jak zaczęli Niemcy odstupaty z Rosji, to zdawało się aż to, że nikt nie przeżyje to od jacharu. Tak mordowali i rabowali. Hoseny 1944 rozpoczęli kopate okopy od czechosłowackiej granicy przez Wysołu, Brunarę, Grybiu. To nasze seło przydzielili kopate okopy w Brunarach. Dennio po 120 osób musiło iść na robotu. I tak sme kopali aż do 16 sicznia 1945 roku, bez przerwy den i nic. A jak kto do roboty nie piszą, to koho w tom domu pojmali, zaraz w karny łagr do Oświęcimia wywezli. I tam, że Bożego Świta nie uwiedził. A w sieni 1944 przyszli do nas na Lemkowszczynu ruskie partyzany. To i one zaczęli nemiłosierno rabułaty, odeżu, idło, groszy, chudobu. U kogoż to naszli? Tak Niemcy w den, a partyzany w nocy panowali. Nareszcie przyszli do nas 17 sierpnia 1945 ruskie wojska. Zaraz zaczęli brać ludzi do Rosji, kto chodził. I tak znate, ludzie podurili, że toho do śmierci nie przeżałują. Odże Rychwałt wyjechał ciły i z 280 domów ostało się tam trzech gazdiów. W dolinach ostał się no naszko Jurczak i czetwero drugich. Z Łosi wyjechało 120 rodyn, a Klimkiłka majże ciła. Napisałby ja wam wece, ale czasy w nas duże niespokojne. Jak długo to bude, to nie znamy. W oboch pismach prosia do pakunki i podają miru na czerwiki dla każdego. Redakcja Karpackiej Rusy dostała z Bortnoho Gorlickiego Powita śledujące pismo. Sztefanyja Walewska z Dragoszowa, zamożna fesz w Bortnym Powit Gorlici, poszukuje Iwana i Michała Peruna w Ameryci i Sztefana Peruna w Kanadii, jak moich ojkiu. Proszę im napisać na adres Stefania Fesz Bortne, Poczta Sękowa, Powiat Gorlice, Małopolska, Poland. Klimkiłka, Powiat Gorlici. Semanu Wojtołyczu w Pittsburgh pisze bratanok z Klimkiłki pod datum 30 września 1946. Powodzenia nasze można porównać z morskimi falami, kolejny ma najbliższa bur jakowy haje. Chociaż znaty, że to za jedny to też to w nas spalili chyży, to ja sam nie znam. W nas, w Klimkiłci, żyli nasze susidy z flaszy i z ropy. Żyli one na tych gospodarkach, z jakich ludzie preselili do Rosji. Odże w nocy napało jakieś uzbrojone wojsko, których policja nazywa je banderowcami, i popit palowali naszych susidiów. A przytom spalili chyży Mykołaja Labowskiego i Stefana Karpiaka. Psecho spalili 22 budynki. To samo powtórzyło się i po sąsiednich sełach. Teper za to odpakunok. Żeby zbył napisał w pierwszym liście za pakunok, to ja by ho naszął, ale z drugiego lista już było pizno. Ja piszę na pocztu, to pocztarka oprawdowała się tak, że pakunok przyszedł jeszcze 6 lipca i leżał do niedawna, bo szwagier Wanio, jak odchodził do Rosji, kazał paczku zaleszyty na poczty. Jednego razu w nocy wpali partyzany i paczku przy pocztarki rozobrali. Prosiła od nich jedne pończochy, to jej powili, że one może sobą mają także dziewczata. Tak pończochy przydadł się im. Na twojej witczyznyni gazduje teper z Gorlic jeden ochorotnik. Duże dobry się mu powodyt, bo grunt mają wielki. W Uściu ostało się jeszcze koło 25 rodyn. Osyp Dutkanycz, 22-liczny chłopec z Bortnoho, nachodzi się teper w Germanii, gdzie żde na wyjazd w Ameryku. W naszej gazecie już było pomieszczone od niego jedno pismo, jakie on napisał od Ciuwanychi. Teper pomieszczamy to, co on pisze swojej teti, Maryi Dutkanycz, w Los Angeles. Bremen, 11 grudnia, 1946 roku. Droga teto, duże kraśni wam dziękuję za to te gazety. Ja prawda już dosyć długo na nich czekał, bo wy meni raz pisali, że ste meni posłali paru lemkiłskich gazet. Ja z wielką ochotą ich przeczytał. Nawet taką niespodziewaną rzecz im się dowiedział z nich. Same hołowne to, że nasze ludzie piszą ze starego kraju i z Rosji. Widzicie, do mene bardzo rzadko kto napisze od tamale. To z gazet jem się bardzo dużo ciekawych rzeczy dowiedział. Wyznajecie, że ja jeszcze w Bortnym za moich dzieciniaczych roków lubił czytać te gazety. Bo do Mohoniania przychodzili gazety ruskie z Lwowa, to ja się bardzo duże gazetami interesują. A nie sam nie znają, jak wam podziękować za to te gazety, bo one mnie duże pocieszyły. No ja wam nawet troszkę ich oczu powisty, że wy w dobrym kraju i dobrej organizacji macie. Ja duże dorożu tym, jak nasze ludzie szanują swoją narodną organizację i podtrzymują swoje redakcje, bo ja tak samo przed tą wojną podtrzymywał wszystkie ruskie organizacje. Jak mi nasz to niebud grosze były potrzebne, to mu zawsze prosił niania, który mi nikoli nie żałował centa na taku cil. Ja znaju czuże szanowaty, no swoje nie może zabyty i swoim jak najbliższe się interesują. Odże duże wam dziękuję, że to u was to, że jest serce dla podtrzymywania ruskich organizacji. Ja naprawdę ciłem swoim życiem do dneśniego czasu lem ruskie lublu i za to was duże chwalu, że wy sobie prenumerujete naszą gazetę. Ja też skoro już do Ameryki pojdu, bo wczoraj był ja mu konsula, to moje papiery już gotowe do wyjstu. Jak budę odstal drugi korabel ichał z emigrantami, to ja też pójdę nim. Tak mi konsul powił. Ja na pewno budę w Chicago jeszcze do Rożdestwa Chrystowego. Hańczowa, powit Gorleci. Daniel Durniak, Bionkers, dostał riad pysem od bliskiej rodziny w starym kraju. Pierwsze. Melania Juskiewicz pisze obszerno o wsiakoj bidi. Do Rosji nie jechała, bo dumała, że to doma po starej systemie bude łucze żyty, ale teper wychlata jej tak, że to wsiady przychodzić na nowy systemu i trzeba byty uczenym, żeby żyty łucze. Mery Inczym pisze tak. Heł nie znam cydakole, da kto się doczeka do daczoho, bo heł teper już wszystko tak, jak i w Rosji. Kto chocze deorata, bo kosyty, to da się mu podabat tam może, ale jak jest piat snopiu, to cztery ich, a jeden twi. Nasze ludy się tieszyły o rale rządowe grunta, a teper jak przyszły podatki, to każdy każe im wsio zabraty, że to się na ich grunty wrodyło. To samo i w Rosji. Pysze kuma Ulejanka, że dostała 3 hektary pola, to z tych trzeba dać 7 metrów zerna. To one dadą własną gospodarku, ale i tak nic nie masz, lem ty wsio wozmut. W nich jest tak, kto wczeny to żyje, a bidny i robitny kto marni się maje. I na kołchozach to samo. Kto tak uzwczeny i zna dobry cyganyty, to mu dobry. Ja była w Uściu, jak u ściany malej chaty, to starej Humecki takie kazania im powitał. Neoriu ne siju, bo ja idę w Rosyju. Prodaju koni, wozy, a sam idę w kołchozy, bo w kołchozach dobry żyty. Jeden robyt, a sim leżyt. I to mu prawda, bo jak przyszedł Anton Cap i kum Wasyl, to opowiadali, jak one tam robili. Kotryj nim kierował, to każdy krał. A to, od kotryj niczym nie kierował, to lem to dostał, że to zarobił. A jak przyszło dility, to rząd odobrał swoje, a wysiadil te tym reszta. Kochany ujku, pyszę te, żeby z tym ale ochotu wyjdę do kraju. To na razie nie warta się spieszyty, szkoda kalczyku. Heł chodziat bandurowci, ale w Hańczowi jeszcze nie byli. Tamto też den byli w Ripkach, przyszli na koniach. Jakiś Staś tam był szotysą. To przyszli do niego i mu powili, czego z ludy wyhaniał do Rosji i de to zerno, co ty zabrał po ludziach. On piszał z nimi do szpichlaria i im wkazał. A one ho tak zbyli, że to ciły czorny został. A teper już tam jest drugi szołtys, też Polak. No i to tak pobyli i wszystko im zabrali, że to male i kazali się im wynesty. Przyszli do Florynkę na zabału, hulali do północy, a potem nachnali wsio do sali i dawaj czoboty. Tak wsi chłopci piszli do mił bosy. Najbliższe ich tam jest koło Krynyci i tu cud na Maguri. Jak prydzą do chłopa i najdą dobre ubrania albo czoboty, to już ich. I korowy i swyni zabrali teper po Klimkiuci. Ale przyszło polskie wojsko po sełach, to może dakus bude spoki. Na drugi kartoczci pisze do kumy Antosi i żałuje się, że kuma nie napisała jej jeszcze niczego. Wydyte ta ujko starszy i one napiszut, a my razem dziuczyli i kumowe z mojej rodyna, no tak prudko ste zabyli. Wyznate, że my hneska tak się potorchali jak dyke husy, jedny tu, a drugi indy. Ja mała 20 semoch kumił, a hneska zostało mi dwóch, Grega i Durkotowski. To się było z kim schodyty i się chotiło żyty, a hneska tak smutno, że to desia oberne, to się płakaty chocze. Pajza Wołk w Cleveland dostał pismo z Stanisławskiej Oblasty od Jurya Barny, rodom z Wojuce, powit Gorleci. Pod datą 30 wersnia on pisze, że to wsi on zdrowy. List od tety Pajzy Wołk dostał, no ale nie odpisał zaraz, bo zluczyło się takie. Na czwarty dzień, pośle oderżania waszego pisma, my wyjechali bliżej Wojuce, a to w Stanisławską Oblast, gdzie teper perenosymy rozmaite życia. Napiszcie nam, teto, co my dobre zrobili, że my się tak porozchodyli wszystkie woliuczane. Teper tak żyjemy jak cygany. Dido Sydor jak Petro, pomerli jeszcze chłowiucy. Jak my żyli w Charkiwszczyni, to my znali o wszystko mi jedno o druhych, a teper nie znamy. Dźwidujecie się teto deli przecy, chłowiucy cy heł. Żeby tak żyli ludzie jak żyli chłowiucy, to może te znaty dobry, że heł byłoby lepsze, ale to swoje to nie czuże, bo czuże nikoli nie zahryje. Do was pisze syn Iwana Barny Petrowicza, syna przebranego Sydoriaka Petra. Ja prodążam heł dalsze swoją szkołę. Za 3 miesiaci pidów czyty się na zootechnika, albo weterynaria. A tymczasowo roblo w rajonie za buchaltera. I zarabiam miesiaczno po 300-400 rubli. Nasz adres USSR Stanisławska

Najeczoło się perechodyty, bo hneska wsiadł jednako. Ja dumam, że robyty wsiady treba. Woroszyłowo-Hradzka Oblast, Staneczno-Łuchański Rajon. Wielki Olchowski, kołchoz imieny Woroszyłowa. Pyrniak Sztefan. Paweł Onuszczak i Zhańczoły pisze jej Starnopolskiej Oblasty, sestry i szwagrowy w Chicago. Pisze, że im tam złe i prosit braty ich wsich do Ameryki. Pozdrowiaje brata Romana i brata Wania, a tuda peresyłaje pozdrowienie od brata Michała, bo one tam te pierwsi razem z żenami i dietmy. Adres: Ternopolska Oblast, rajon Monasteryska, seło Dubowycia. Paweł Onuszczak.

jak jem mał, 15, 14, 16 roku, to wysiedliłem polem Kiłskę. No a potem, jak po okupacji było, to nastała Polska. Trzeba było czasami języka polskiego użyć, ale ja w ogóle nie znał. Ten jeden ubołec mi chwalił, tak, ty ja się nauczę po polsku.

Jobb.

0: Jest sereda, 17 czerwca junia 2023 roku, a na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. W poniedziałek odbyła się jubilejna 25. edycja konkursu deklamacji poezji i prozy, narodnego rozpowiadania, autorskiej twórczości i małych scenicznych form Duchnowiczy Upriaszył 2026. Finał konkursu, który proszył w Priaszowi w prostorach Teatru Aleksandra Duchnowicza, opередили regionalne peresłuchania. Moderatorką tegorocznego finału była Zdenka Kłaskowa, aktorka rosyjskiego teatru. Tegoryczne jury w składzie aktora Osyf Pantyka, Szpreceda i Daniela Lebezniuk, doświadczenie z Instytutu Rosyjskiego Języka i Kultury Michał Pawlicz, Dominika Nowotna i bywszy aktor Igor Latta решили, że laureatką Duchnowiczowego Priaszowa 2026 została Juliana Karaszowa z Kamionko. W środkach uczestnych było rekordowych 135 osób, jako prezentowali się podle 5 kategorii podle okremych żenriu. Spisok wszystkich nagrodzonych znajdziecie w dopisie na naszym portalu. Od danes do soboty w Barcelonie odbyło się Forum Językowej Różnorodności Language Diversity Forum, międzynarodowa podia poświęcona językowi różnorodności, organizowana przez Stowarzyszenie LinguaPax i projekt Fosterlang. Podia gromadzić ekspertów, aktywistów i przedstawników społeczności z całego świata, żeby dyskutować o językowych prawach, rewitalizacji języków i wyklikach, jako związane są z migracją i kulturną różnorodnością. W programie zaplanowano paneli, debaty, warsztaty i networkingowe stryczo, a też sesji, co poświęcono językowi polityci, edukacji i sospilnej integracji. Uczestnicy wezmą udział między innymi w dyskusjach o językowi sprawiedliwości, działaniach dla ochrony zachowających języków i praktycznych szkoleniach dla aktywistów. Podzieli towarzyszy dwustawa Languages Do Not Die, They Are Killed na Uniwersytecie w Barcelonie ta koncert katalońsko-sardyńskiej muzyki. Jubilejna 15. edycja festiwalu Rusyńska Watra odbude się w dniach od 10 do 12 lipca juleja w Małym Lipniku nad Popradą. W programie znajdzie się koncerty rosyjskich ansambliu, chłostu po dzieciaczych folklorystycznych grup i bogaty program dodatkowych podii, w tym artystyczne warsztato, szkoła tańca, regionalna kuchnia i pokazy. Piatniciu wieczór zwistą bude folkrapowa grupa Calibri Gang. Jak wse odbude się spilne rozpalenie watro, a nowistiu bude plenerowe kino, które zainauguruje imprezu. W czetwer 9 lipca juleja odbude się promitanie filmu Potopa. Na pokazie prysutno budut i producenty filmu. Nasze radio świadkuje tego roku 15-dnicia swojej działalności. Na symboliczne świadkowania zapraszamy na sobotu 4 lipca juleja. Program zacznie się o godzinie 11.30 po osłużeniu na Świętej Góry Jawir w pamięć Bohdana Gambala, dumkodawcy i osnowatela LEM FM, a tak samo inicjatora reaktywacji Stowarzyszenia Ruska Bursa w Korleciach. Dla organizacji 2026 rok to tak samo piłokrągły jubilej, 35 roków od odnowienia działalności. Za to wspólne świadkowanie odbude się o 18.00 godzinie. Po prelekcji dr habilituanej Anna Muś z Szlezskiego Uniwersytetu, jaka opowieść o zmaganiach Szlezakiów w kontekście narodotwórczych ruchów, zapraszamy na hostynu. Prosimy tego dnia w Bursiane Porogo wszystkich lubiteli lemkiewskiej kultury, bliższych i dalszych znajomych Bursa i oczywidno wszystkich bywszych i aktualnych Bursakiów i radiowców.
1: To były nowiny Radia LEM FM.

Spowiedź stepi, pamiaty Dida Petra. Taka jest dedykacyjna. O Didu Petri muszę powiedzieć tych paru słów. Ujechał bohatym gazdom do Rosji. No, wiadomo, jako Bidu zastał. Wszystko znamy. Na uwęcie takiego to dziesięcioletniego czy dwanaścioletniego, który się zapowiadał na niestryczaną duszą. Wiczni po lisach chodził, po polach. Strasznie lubił to przyrodę. I kiedy pisał na step, to nie z głodu chmerał, a z tuchy. Bo Dido Petro naszli go chmerłego w stepi. Ale naszli go z okrajcią za rukawą, tu za koszelą, mał w piaty okrajec, który leżał dla mancia słonny miszo. Chmer z głodu z chlibą przy sobie. Akurat nie w stepi wyjął, to chore się mu przywyczuwały. Spowiedź w stepi, pamiaty Dida Petra. Widziałem chore, zelene, syni, daleko, bars, daleko, jak oblak biele. Widziałem synił, iśli gumi, letili, jak bił carywskoj Bożej Matery wielkoma oczami na mnie smutrili. I mogło najmęczego węcia. Jak się w podertych holoszenkach szpątał, jak gamciom głodu pełną szeptał: nianiu, nianiusiu, isty. I stom mu mał rzecz, stom mu mał powisty, że nie ma już niania, że dobre nianio, jak wszystko incze w horach ostale. Czym im mał rozwesty dwa dżerelciata syni, jak im mał strymaty dwie stróżki teple, to tekle i tekle. Chmary nad stepą horami bilili, mene żołcz tlila. Za plidmi, kwidmi, što się nie prijał w czornozemi. Za wiru w ich oczach wicisku, što spopaliła się w żmeny. Za matir skrywamy ptacha prostertyma mnohostradalną lemkiusku. A hory, chmary bilili, klikali. Stan sklaczania wojaku stary, stan żołnierzu semoch wojen, 70 bojów, stan, tyż nie plakał, nikoli. Wos dzieci za ruczkę i matir, što ich rodyła prygorny i plun na step czorny. I pryt, ja ty dam isty. I choć biedna, wiusiana, wrodzu ty czyr, kieseliciu, za Sandrin Horbok cię zakliczu do mladosty twoje dżerelciate. I piśniu samkowu zaśpiwam, pastuszu z Bijnicku, od wika do wika, wse swobidnu, pradziedziwsku, rydnu. Boha, z toho hajducy rozderli ty wernu, ciłoho, siłoho, mudroho, jak mudryst narodu. I połazniki przyszlu na rożdestwo. Najty ponajbich reczut, najsiaty kare, najsiaty wede, na szczęścia, na zdrawia, na dolu człowieczu. Hory, chmary, połazniki biły, połazniki dobre, seret neba jak step szerokoho się stratyli. I z czymże ja przyjdę do Wancia?

Dobry wieczór, witam w przedświatocznym piatnyciu, oczywidno na słuchowisku i dneska następna część partyzanta Petra Polańskiego. Zapraszam bardzo serdecznie. Wy nie możecie zabyty Hajmona, to przyrodnie. Pry waszej słabosty win wbył się wam w pamięć. To dusza człowiek, ta czuję, że niedobry z nim. Wariat, ciężka chłorota się hojała, hołowa. Znesty nehoden był toho, że ho wzięli, wiaznyli, wilnoho człowieka. A zohnuty się nie dał, wtikaty nie chcił. Teper, wariat, do czysta zyszął z rozuma. Zitchnął Jirko Jełtym. I ja z rodu paraniukił, i ja z dity Hajmona. Byjże, hyn tarabane, znam ja teper na koho za twoim hołosom i ty. Czyj predok mer do fajetona rozpustnoj damy zaprijażenej? Czyj pradido pochyb w połomeniach? A teper czyj dido z rozuma schody ten? W tych posaret rynku taraban wtyszył się narit. Na wysokiej trybuni pojawili się promulgatore. Wielkie słowo hołosyli ony narodu. Słowo to złomyło ich niedolu dla lipszej buduczności. A było to słowo swoboda. Wist o znesieniu panszczynnoho jarma. Po skończeniu promulgacji, odczytaniu dyrżawnoho aktu, czudni powodył się narit. Nimo stojał win prostowołos, styskajuczy w rukach, poznymany szapkę kapeluchy. Welka tyszyna się wsiła. Hejby peruno mrażena stojała zneruchomiła masa. Nie nadijała się ona aż tak wielkoho słowa. Doperwa po dajakiej chwili ruszył się narit, jak to tychje przed wielką burją morę. Zafalowała żowa narodom prostir. Lude padali na kolina, ciłwali światu zemlu. Szto za den? Hołosno z jaśniejuczym lyciom wyszmarył Zosia Jełtym i pitniósł ruku do hory triumfujuczy. Wielki den, tisz się Hajmon, starcze, wesel się hyn wo twojej wiaznycy. Ty swobidnej, swobidnej, raduj się, Hajmon. O, tiszu się. Dał się czuty seret hurmy hołos hejby kryjakania kruka. Lude roztuplali się i krestyli. Pomedżenyma proderała się jakysa postać, jakysej welykan w starej odmleniej odeży z dołhyma sywyma rozpelechaczenyma wołosamy z błudnyma oczyma. Hajmon, dur się ho chwatył, nesło się medż narodom. A oszaleniły Hajmon proderał się pomedże hurmu, drylał na zemlu, kto stał mu na dorozi. O, wtekła oweczka, zbichła oweczka z koszary. Pokrykuwał ochrypnym hołosom Hajmon i wiół błudny oczy w dal, hejby za zbichłą oweczką. Kiłkom chłopam z osmerecznoho powęło się wziatych o pomedze sebe. Boch światej zwamy Hajmon, czudowali się zanepokojeny. Szto zwamy, otcze światy i Mykołaju? Hajmon pozerał na nich, nepoznajuczy nikoho.
po jego poranym starym lice tekły slezy. Win szmarył się raz iszczy, ciłą swoją syłą, wyrwał się z róg trymajuczych go chłopił i takoj chpał bezsylno. Był mertwy. Nie zaznał wisty, za którą tużył ciłe życia. Otupno było dnes w odwori dydycza w smerecznym. Wszytko się tam zminyło. Den przed śmiercią Hajmona wernął się z uhorskoj rewolty dydycz, bywszy kapitan gwardyi. Po marszu spał twardo, ale i tak nad raną mał wo śni wydżynia. Sowa wykołoła mu oczy, a pak preminyła ho w chrobaria, kotryj żyłcią zakopał dydycza. Probudywszy się od ciężkoho snu, wyszał win ze świtłą w rukach, w niczniej oderzy do temnych siny, za jakyma sidył uwiaznenej iszczy Hajmon. Dydycz otworzył kluczom dwery. Id, skory id! Wydusył ze sebe dydycz. I wyszedł Hajmon z rozkudłaczonym wołosią, z budnyma oczami. Id! Raz iszczy prochwarł za nim dydycz. Z oszalenym, oduriłym śmichom wyrwał się Hajmon, szuchał polamy, zbiszeno hnał horamy. Tak i zbiszeno rozbywał on dołcha zobranu w miści hurmu. Dydycz nekłał się już spaty. Wernuwszy do swojej spalni, odłożył świczu i wsił się ciężko do fotela. Tane spoczywał spokojnie, czuł przybliżajuczu siaru inu. Jeho dwir, jeho dobra były na bankructwie. Inczy rukylem żdali, żeby ich pereniaty. I dydycz, kotryj niedawno iszczo wydił wysotu radosty w groszach pożyczenych od Żyda, tym sposobom i w wyni mławym okom wody udne z pościnach, jakie one dołcha malysia dla nechostaty czużyma. Na hneska to już wszystko. Bar serdecznie dziękuję za uwagę i przypominam, że następne słuchowisko i następny odcinek już w poniedziałek. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

racja przytrafiło nieszczęścia w rodyni. Wasyl pojechał na pochlib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie bidu powił, wera Boże.

0: Realnym FM.
1: Jest sreda, 17 czerwca junija 2023 roku. A na nowiny Radia Lem FM prosit Olena Stefanowska. W poniedziałek odbyła się jubilejna 25. edycja konkursu deklamacji poezji i prozy, narodnego rozpowiadania, autorskiej twórczości i małych scenicznych form Duchnowiczył Priaszył 2026. Finał konkursu, który proszył w Priaszowi w prostorach Teatru Aleksandra Duchnowicza, opередили regionalne peresłuchania. Moderatorką tegorocznego finału była Zdenka Kłaskowa, aktorka rosyjskiego teatru. Tegoryczne jury w składzie aktora Osyf Pantyka, Szpreceda i Daniela Lebezniuk, Dośćitnika z Instytutu Rosyjskiego Języka i Kultury Michał Pawlicz, Dominika Nowotna ta bywszy aktor Igor Latta решили, że laureatką Duchnowiczowego Priaszowa 2026 została Juliana Karaszowa z Kamionko. W środkach uczestnych było rekordowych 135 osób, jako prezentowali się podle 5 kategorii podle okremych żenriu. Spisok wszystkich nagrodzonych znajdziecie w dopisie na naszym portalu. Od dnes do soboty w Barcelonie odbywa się Forum Językowej Różnorodności Language Diversity Forum. Międzynarodowa podia poświęcona językowi różnorodności, organizowana przez Stowarzyszenie Lingua Pax i projekt Fosterlang. Podia gromadzić ekspertów, aktywistów i przedstawników społeczności z całego świata, żeby dyskutować o językowych prawach, rewitalizacji języków i wyklikach, jako związane są z migracją i kulturną różnorodnością. W programie zaplanowano paneli, debaty, warsztaty i networkingowe stryczo, a też sesji, co poświęcono językowi polityczni, edukacji i sospilnej integracji. Uczestnicy wezmą uczest między innymi w dyskusjach o językowi sprawiedliwości, działaniach dla ochrony zachowających języków i praktycznych szkoleniach dla aktywistów. Podii towarzyszyła wystawa Languages Do Not Die, They Are Killed na Uniwersytecie w Barcelonie ta koncert katalońsko-sardyńskiej muzyki. Jubilejna 15. edycja festiwalu Rusyńska Watra odbude się w dniach od 10 do 12 lipca juleja w Małym Lipniku nad Popradą. W programie znajdzie się koncerty rosyjskich ansambliów, występy po dzieciaczych folklorystycznych grup i bogaty program dodatkowych podii, w tym artystyczne warsztaty, szkoła tańca, regionalna kuchnia i pokazy. Piatniczu wieczór zwistą bude folkrapowa grupa Calibri Gang. Jak wse odbude się spilne rozpalenie watro, a nowistiu bude plenerowe kino, które zainauguruje imprezu. W czetwer 9 lipca juleja odbude się promitanie filmu Potopa. Na pokazie prysutno budut i producenta filmu. Nasze radio świadkuje tego roku 15-dnicia swojej działalności. Na symboliczne świadkowania zapraszamy na sobotu 4 lipca juleja. Program zacznie się o godzinie 11.30 po służeniu na Świętej Góry Jawir w pamięć Bohdana Gambala, dumkodawcy i osnowatela Lem FM, a tak samo inicjatora reaktywacji Stowarzyszenia Ruska Bursa w Korliciach. Dla organizacji 2026 rok to tak samo piłokrągły jubilej, 35 roków od odnowienia działalności. Za to spilne świadkowania odbude się o 18.00 godzinie. Po prelekcji dr habilituanoj Anna Muś z Szlezskiego Uniwersytetu, jaka opowieść o zmaganiach Szlezakiów w kontekście narodotwórczych ruchów, zapraszamy na hostynu. Prosimy tego dnia w Pursiane Porogo wszystkich lubiteli lemkiuskiej kultury, bliższych i dalszych znajomych bursa i oczywidno wszystkich bywszych i aktualnych bursakiów i radiociów.
0: To były nowiny Radia Lem FM.

0: jako karaj umrzeć pragnę. Karaj adim, karaj bahem, da karaj bahem, na kraj me wiary innych. Karaj legba, ujał mamen, es dinim ni, ta slamamen. Har adam ne men, silamen, dinin anen, bahenamen, es dinim ni, horwem aimen. Dajat ne da, cajpa majmen. Wszechmocny Pan Bóg ludzi stworzył, obdarzył wszystkich bez różnicy, a ludzie do rozmyślań skorzy, wielu religiom dali życie. Bardum ja za przygodę innych pójść światło. Mądrość usła rybować w naukach, walczę przeciw gusłom zwietrzałym. Nowych dróg, pełnych światła szukam, godle nasze prostora wiary. Zrozumiek młody połączony, niech rozwieje się noruar paramen. Niech nastanie dzień uspa upragniony. Omenim belgimdi, cykma tunokluktam, mienim kisencimdi.
1: Wywierka Milka.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świt. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świt.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień. Na program Trzy Świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drogi słuchacze Łemkiwskiego Radia LEM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt. Mamy wieczór, sereda, 17 den czerwca, junia 2026 roku. Już zaczynamy naszą audycję Trzy Świty. Przez najbliższą chodynę z kusoczką budu z wami na anteni LEM FM, budu wam puszczaty muzyku, budu wam besiduwaty na różne temy, oczywydno. Powiem wszystkie ciekawe statystyki związane z chneśnią datą, jak mamy świata, jak mamy liczne ci smerty urodzin ważnych ludzi dla medzeńczyma rusyńskiego naroda, tyż jak mamy liczne ci dajakich podi, historycznych podi, no a pak w drugiej części naszego programu wozmu was do następnej dalszej dyrżawy zo świta. I chneska pojechamy na bliski schid, pro kotry chneska, no chneska od paru miesiaci uszczujemy bars velo i budeme ne w to tych dyrżawach pro kotry najbliższe by się do jut media, ale pojechamy do Kuwejtu i ku zbilsze pro historiu i przyrodę toj derżawy wam chneska powiem. Ale poklasz to muzyka. Zaczali z mechneszni od tynok, od muzyki z Afryki. To była artystka Abiana, jaka pochody z Gany. Słuchali z śpiwankę Pidna Hołówką Melenia. A teper wertamy do Europy, posłuchamy muzykę z Madziar. To bude Au Revoir, tak nazywać się ensemble, a śpiwanka Majena Hołowo Gwachur. Pak, puszczu wam francuskiego wokalistu Bena Mazu i jego śpiwanku Pidna Hołówką Żafozotr.

Drodzy słuchacze, trwa program Tre świty Uertam do was po krótkiej muzycznej przerwie. Słuchali sobie przed chwilką francuskiej śpiewanki, której twórcą, autorem jest Ben Mazou, a śpiewanka mała na hołowok Jafoz Otr. Rańsze przed to tym francuskim kusoczkom to pustył jem wam au revoir z Madziar i śpiewanku pid na hołowką Wachur. No i chneska jest zimna cety i den czerucia już mamy druhu połowu toho miesiąca i chneska to już 168 den roka. Do kińcia 2026 roka leszyły nam się 197 dny. I prochody 25 tyżden toho roka, znaczy już prawie mamy połowu 2026. Chneska z hit sącia w stolici

jar. No, może už čujeme, že je lito. Mali sme už perši tak litne buriane večery popołudnia, ale tak po astronomicznomu iszczy jar ide i to ta pora roka bude znamy iszczy lem pres try dny. No i prodełżajmy muzyczną podorosz. Byli sme vo Francji, w Maciarach, idemy kus barży na południe do Bośni i Hercegowiny. Posłuchamy teper ansamblu Dubioza Kolektiv i śpiewanki po angielsku, ale z słowiańskim akcentom. To bude utwir pod nazwą No Escape from Balkan. A pak posłuchamy daszto połemkiwski, to budut dularowy bracia i śpiewanka pod nazwą Pit Oblaczkom.

Słuchali ste, drohy słuchacze, ansamblu Dularowy Bracia. Oczywydno, była to śpiwanka połemkiwska. Dokładnie pustyłem wam muzycznej utwir pidnachołowką pit oblaczkom. A rańsze słuchali sme ansamblu Dubioza Kolektiv i śpiwanky pidnachołowką No Escape from Balkan. No i chneska 17 czerwcia mamy paroch świat do praznowania. Ja choczu powisty pro takie, no, związane tiż kus z naszą derżawą, do której późniejsze pojechamy, bo związane z pustynią. Chneska mamy świtowy den borby z pustyninią i suszą. No właśnie, pustyninia, albo inaksze procesy naricz tworzenia się pustyń. No i świtowy den borby z procesami tworzenia się pustyń i suszą. Było to świato ohołoszone w 1995 roku, 30 stycznia dokładnie. Jest to świato zaklekane zahalnym zhromadzeniom Organizacji Zjednoczonych Narodów. No i to ta data właśnie jest wyznaczona na chneska. Taką przyczyną, żeby w Zahali takie świato zaklekaty, była wielka susza na perełomie 60. i 70. roku. I to ta susza prochodyła w subsaharyjskiej Afryci. Tołdy właśnie przez paroch roku schynuło 200 tysięcy ludy i miliony zwierząt. Właśnie przez to, że był problem z dostępnością wody. Cilu praznowań chneska jest zwertania uwagi na sposoby borby z suszą i borby też z tymi procesami, które tworzą pustynię. Organizacja Zjednoczonych Narodów wzywa derżawy, żeby wykorzystały tot czas, tot tiż chneszni den, do toho, żeby zbilszyty świadomist na temu potriby międzynarodnej współpracy w ramkach borby z zjawiskami suszy i skutkami tiż joj występowania. No i tiż chneska to tak przypominat Organizacja Zjednoczonych Narodów, żeby realizować wszystkie zapisy Konwencji Zjednoczonych Narodów w sprawie borby z procesami pustynienia w derżawach, które są bardzo poważnie dotknięte suszą, osobliwo w Afryce, ale nie lem. Zatem, no, budeme jeszcze rozszerzać, ja wam budu rozszerzać temu samego klimatu i obstawień życia na pustyni, bo tak bude, tak jest w Kuwejcie medżyńczyma, ale to za dajaki czas. Poklasz to posłuchamy muzykę, teper pered wamy Gosia Pałka i śpiwanka połemkiwskie pidna hołowką oj piduja, a pak puszczu wam Kwiat Jabłoni i Nataliu Grosiak. To będzie taka ciekawa kooperacja z polską śpiwanką pidnachołowką. Trwaj chwilo, trwaj.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

I słuchaliśmy śpiewankę po polsku, która była efektem kooperacji ansamblu i pewnej wokalistki. Słuchaliśmy ansamblu Kwiat Jabłoni i Natalii Grosiak. Nataliu Grosiak możecie kojarzyć z ansamblu Micro Music, którego śpiewankę też puszczam czasem w Trzech Świtach. Teper pustyłem wam śpiewanku Pidna Hołowką Trwaj Chwilo Trwaj. Rańsze słuchaliśmy Połem Kiwskę Gosiu Pałku i śpiewanku Pidna Hołowką Oj Piduja. No i przed przerwą skończyłem besidu pro świato, które mają na cili zwertania na borbu z suszą i z procesami tworzenia się pustyń. No ale to nie jedyna nachoda, nie jedyna rzecz, która jest związana z 17 tym czerwciom. Bo dneska też mamy ryczniciu podi z przed 8 rokiu. Tak, bo w 2018 roku Grecja i dawniejsza jugosłowiańska Republika Makedonii riszyli, dobesidowali się, że w końcu tot spor o nazwie Republiki Makedonii bude rozwiązany i po 27 rokach w końcu dawniejsza jugosłowiańska Republika Makedonii nazywa się po prostu Północna Makedonia. Dneska też mamy ryczniciu śmierci ważnego człowieka dla Rusyniu żyjących w Wojwodini, bo Michał Kowacz, który urodził się w 1909 roku w Szydi, były to tołdy Austro-Madziary, a w mer 17 czerwca 2005 roku w Nowym Sadzie. No i Michała Kowacza pamiętamy jak uczytela jednego z najważniejszych pisateli i nowenariów i kulturno-oświtowych dijaczy w medze wojwodynskie Marusy namy w 20. stoliciu. Zatem dneska na pewno wspominają w Wojwodini nasze Rusyny właśnie pro joho osobu, pro Michała Kowacza. A teper to ja wspomnę pro muzyku, jaku choczu pustyty. Pered namy po rumuńskie Madalina Pawali śpiwanka Pidna Hołowką Luna. A pak budę po polsku właśnie ensemble Micro Music. Posłuchamy śpiwankę Pidna Hołowką Kołysanka Pani Broni.

Wiertam do Was, drodzy słuchacze, po krótkiej muzycznej przerwie słuchaliśmy już tradycyjnie dwóch śpiewanek. No i była jedna z nich po polsku, jedna po rumuńsku. Przed chwilką słuchaliśmy ansamblu Micromusic i śpiewankę Kołysanka Pani Broni, a rańsze to była Madalina Pawal i śpiewanka Pidnachołowką Luna. I teper beru Was na małą podorożę, no bo znate, że od wereśnia znaczy możemy powiedzieć od początku szkilnego roku, beru Was w każdym odcinku, moim odcinku, który świtił na małą podorożę, na małą lekcję pro konkretną zakutynę świta, pro konkretną derżawu. To tych derżaw w świti mamy velo, prawie 200, zatem jest jeszcze no, velo do Besidy. Dneska jechamy do Kuwejtu, do derżawy, jaka nachodzi się w południowo-zachodniej Azji, na bliskim schidi na północno-zachodnim brzegu Perskiej Zatoki. Kuwejt to jest niewielka derżawa, która jest 17 razy mniejsza pod względem powierzchni od Polski. W Kuwejcie żyje zaselene 2 milionami ludzi. Oczywiście Kuwejt jest muzułmańską derżawą i pustynną, i też derżawą bez chir. Jest to przede wszystkim taka nizyna nad brzegiem Perskiej Zatoki. 92% tej powierzchni tej derżawy to są pustyni. Najwyższy teren, najwyższy do jakiej toczki, znajduje się w północno-zachodniej części derżawy i osiągają wysotu 306 metrów nad morą. Kuwejt jest jednym z 18 derżaw w oświeci, gdzie nie płyną te riki. Sąd lem w dajakich periodach, tak periodowy, periodyczny riki, które pojawiają się po bliższych opadach. Jest tam ciły czas brak wody, co robi, że flora i fauna, zwierzęta i rośliny no, prezentują się bardzo biedni. Przede wszystkim tam żyją jak gatunki, które są przystosowane do życia na pustyni. Klimat w Kuwejcie jest, no, już chneska to bars choriaczy. To jest zwrotnikowy, kontynentalny, suchy klimat. Wsiczny, temperatura tak średni, to jest plus 12 gradusi. Znaczy, te noczą może być w okolicach plus 5, plus 10, a w den do plus 20. Litom w lipcu to średnia temperatura to może być plus 35 do 40 gradusi. Zimy są kus studeny. Tam dują silne północne tak wichry i sód piskowy burii. Lito zaś jest suche i choriacze. Bardzo często w Kuwejcie temperatura już idzie na bilszek plus 50 gradusiu. Deszcz pada, ale lem zimą i tołdy to są takie proliwne to te deszcze, no i ich razem to nie jest bardzo wiele, bo może 100-200 mm. No a porównując do Polski, do Chir, no to to jest tak no 5 razy mniejsze jak właśnie na terenie na premier Łemkowyny. No ale Kuwejt to jest ciekawą derżawą też pod względem historii, bo był w brytyjskich rukach, a rańsze to jeszcze był w Chraneciach na premier arabskiego kalifatu. I ku zbilsze proto to wam powiem po krótkiej pererwie. Posłuchamy teper ansamblu Puls i śpiewankę Pidnachołowką Nowe Leto.

0: tytułem Kielskie Radio.
1: Lem FM.
0: Hej.
2: Słuchali z ansamblu Puls. To był muzyczny utwór pod nachołowką Nowe Leto. Leto takie jak w Kuwejti, no koli to może być plus 50 gradusiu, bars horiaczo. Wertajuczy do Kuwejtu, powiedzmy kus sobie pro historiu tej niewielkiej derżawy. Bo tereny chneśnioho Kuwejtu w samym stoliciu nachodyły się w chraneciach arabsko-muzułmańskiego kalifatu. Zatim to ta derżawa od początku była związana z islamu. Na początku XVI stolicia na terenie chneśnioho Kuwejtu woznyknęła portugalska handlowa faktoria. Portugalci właśnie zaczęli pierwszy kolonizować to te tereny. W 1710 roku z terenu chneśnioj Saudyjskiej Arabii wtekli Araby i założyli miasto Kuwejt. No i to jest taki początek toho Kuwejtu. W 1756 roku derżawa nachodziła się pod własnią takiej dynastii As-Sabah. No a w 1899 roku stał się Kuwejt brytyjskim protektoratem. Ekonomię derżawy zmienił fakt, że odkryli tam w 1938 roku złoża naftowej ropy. No i już 7 roku późniejsze po II Światowej Wojnie Kuwejt stał się światowym potentatem właśnie w eksploatacji naftowej ropy. Ale no właśnie nie podobało się to, że jest to cały czas brytański protektorat, taka kolonia, no to od początku 1961 roku zaczęło się perenymania własny Kuwejt ciami z brytyjskich róg. No właśnie, Kuwejt, Kuwejtci, tak możemy mniejsze, bilsze powisty pro żyteli tej derżawy. No i w końcu 19 czerwca 1961 roku Kuwejt stał się niezależną derżawą. No i jest taką dochneska. Jest taki epizod z początku 90. roku, kiedy to Kuwejt był w stanie wojny, a tak naprawdę był w stanie inwazji Iraku. Bo dokładnie 2 sierpnia 1990 roku Irak zrealizował inwazję na Kuwejt i praktycznie w parę dni zaniął ciłu terytorium tej derżawy. No, Irak jest wielką derżawą, Kuwejt niewielką. No i tyż jeszcze w czas tej inwazji prochodził proiracki zamach stanu, w efekcie kotroho woznyknęła Republika Kuwejtu. No ale to dla Saddama Husajna to był lem taki niestabilny, taki stan nie na wse, bo przecinek chciał włóczyty Kuwejt do swojej dyrżawy. No i tak sobie to zrobił, jak 19 prowincji włóczył Kuwejt w skład irackiej dyrżawy. Ale przyszedł luty 1991 roku i wojskowe siły Organizacji Zjednoczonych Narodów z Zjednoczonymi Sztatami po trwającej około 6 tygodni wojny odbyły Kuwejt z irackich róg i włast wernuła do kuwejckiego monarchy, kuwejckiego korola. No i tak jest dochneska, że właśnie Kuwejt to maje swojego korola, monarchu, i jest to parlamentarna monarchia, taki majut politycznej ustrii. Zatim, no, derżawa newelika, ale z dost choriaczą historią i pełną, no, i wojon, i dejakych zmin własty. No i to tiłko pro kuwejt, što chcił jem chneska powisty, teper posłuchamy kus muzykę, posłuchamy muzykę po arumońskie, to bude ansambl tumbe i śpiwanka Kati Steali.

Słuchali z ansamblu Tumby i śpiewanki Pidna Hołowkom Kati Steali. Przypomnę, że ansambl Tumby to jest taki bardzo ciekawy ansambl, muzyczna grupa, która produkuje muzyku po właśnie w języku, który inny jest rumuńskim. Jest to a rumuński język, który jest podobny do rumuńskiego, ale hostowany jest żytelami, ludmi w innych derżawach, w Albanii, w Makedonii, w północnej Grecji. Tam żyją takie sospilnosti, które besidują po a rumuńsku i ten język jest kus inczej w leksyci ze słowami, z gramatyką od rumuńskiego. Podobnej, ale nie tot samej. No a my jeszcze nakończymy programu Nachneska, jeszcze predamy jedna śpiwanka i choczu wam pusty ensemble WW. To będzie po polsku śpiwanka Pidna Hołowkom Cudnie. Zatim leszam was jeszcze na paroch minut z tą muzyką i pak wertam, no już znaty, żeby się popraszczaty tak oficyjni. Zatim posłuchajmy WW i Cudnie, a pak budu dalsze jeszcze kus besidowaty.

0: Garantujemy atrakcyjny ciny i możliwość dotarcia do czyslennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie tracę ani chwili, skontaktujcie się z nami radio@lem.fm. Zareklamuj się w Lem FM.
1: Lem FM. Słuchaliśmy ansamblu WW i śpiwanki Pid na Hołowkom Cudnie. To była poślednia śpiwanka w naszym programie Trech Świtił. Dziękuję wam serdecznie za uwagę, że jesteście z nami i że nas słuchate. No i słuchajcie jeszcze do końca czerwca, bo pak budu wakacje i w lipcu, w sierpniu nie będziemy nachrywać Trech Świtił. Zatem jeszcze ze mną trzy razy striczate się w do końca czerwca. Dokładnie to będzie w najbliższą piątniciu i jeszcze w następnym tygodniu w seredu i w piatneciu. Lem trzy razy za tym korzystajcie, kole chcecie sobie właśnie tak słuchaty w Lem FM muzyku w różnych językach i słuchaty też pro dalsze następne zadkutyny świta, da jak ciekawy derżawy, jak sód na naszej planety i na różnych kontynentach. No a ja już z wami się praszczam, żelam wam przyjemnej reszty weczera, spokojnego snu, no i dobrej roboty zaran, no bo precin zaran jeszcze jest normalnej, typowej, roboczej den. Trzymajcie się, ostańcie zdrowy, zatim i dobranicz. Ahoj!
2: Jeden,
3: dwa,
4: trzy. Trzy świt, weczerą.
3: Jeden,
4: dwa,
1: trzy.
4: Na trzy głosy
3: w radiu
1: Lem FM.
4: Trzy świty
3: od poniedziałku do piątku
1: w roboczy dzień.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Web FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, ale od Gambara właściwie. I jak im chciał, to tam zawsze powiedzieć słowo imienia i nazwiska. Ale co je powiedzieć, jakby kurs cinało. No to już wypada powiedzieć, że Jarosław Cechanowski.

0: Jeden jeleń.
1: Dwa duboczki.
2: Trzy torboczki.
3: Cztery spacki.
4: Pięć patyczok.
5: Szyszko wronkił.
6: Siś syneczok.
7: I sam łoron.
8: Dziewięć drozdiów.
9: Dziesięć dyczat.
10: Zawsze wszystkie w bazie.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, Gładyszowie, w Uściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

Ułemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Ułemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

czekasz, gdy znoją zmagań bieg ustał. Bo afterparty cię czeka.